0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wreszcie, po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na Nowym Rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
2: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie Nowego Rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim, żeby było zieloną kontynuacją plant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
1: Powiedział Krystian Kinastowski. Zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek Kaliskiej Filharmonii.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
3: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
1: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nieobowiązkowe, ale ułatwiają zdobywanie środków na ważne dla małych społeczności inwestycje. W Wielkopolsce coraz więcej miejscowości opracowuje strategię rozwoju małych ojczyzn. W ich powstaniu pomagają m.in. doradcy finansowani przez samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W całym regionie jest ich 14, a kilkoro w południowej Wielkopolsce.
4: Strategie rozwoju miejscowości powstają z udziałem mieszkańców i podczas tego typu spotkań trwa taka dyskusja, burza mózgów na temat tego, co chcemy w swojej miejscowości zmienić. Na tej podstawie powstaje strategia, w której mieszkańcy zapisują plany rozwoju miejscowości na lata i myślę, że to jest bardzo cenny dokument, bo wskazuje kierunki rozwoju miejscowości wypracowane przez tych, którzy tą miejscowość tworzą, przez samych mieszkańców. Nie jest obowiązkowy, aczkolwiek przy rozstrzyganiu konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zwracamy na to uwagę.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. A w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś sołectwa mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. W Wielkopolsce powstało w ostatnich miesiącach kilkaset strategii rozwoju miejscowości.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
1: Za nami wielka gala podsumowująca 20-lecie istnienia Uniwersytetu III wieku w Kaliszu. Należy do niego blisko 400 osób. Seniorzy mogą brać udział w wykładach, warsztatach i zajęciach sportowych.
5: Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które się wahają, bo tak naprawdę jest to dla osób, które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wszyscy wiemy, żeby dobrze później funkcjonować, trzeba ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł. Można tutaj znaleźć nie tylko zajęcia fizyczne, czy też intelektualne, ale można znaleźć ludzi. Można znaleźć przyjaciół, można znaleźć osoby, z którymi fajnie się spędza czas.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Wesołowska, wiceprezeska UTW. Każdy, kto chce się zapisać na zajęcia, może to zrobić zarówno przez internet i media społecznościowe, jak i osobiście. Siedziba UTW Kalisja mieści się przy ulicy Targowej 24.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowoczesna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie została oficjalnie otwarta. Inwestycja, której koszt przekroczył 12 milionów złotych, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy.
6: Dotychczasowa remiza nie spełniała współczesnych standardów i była zbyt ciasna dla nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. leśniczych. Natomiast Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek było bez siedziby. Wtedy w głowie ówczesnego wójta Marka Zdunka zrodził się śmiały pomysł wyburzenia starej remizy i pobudowania w tym miejscu nowoczesnego budynku, który uszczęśliwi strażaków, ale też dyrektorkę GCK. Za pomysłem przyszły pieniądze 10 800 000 zł, które udało się gminie pozyskać z Polskiego Ładu. Gmina dołożyła 2 300 000 z własnego budżetu i w ciągu 3 lat w centrum Gołuchowa powstał obiekt, który dodaje blasku tej turystycznej miejscowości. W sobotę oddano go do użytku. W części przeznaczonej dla strażaków znalazły się przestronne garaże, zaplecze socjalne, sala szkoleniowa oraz nowoczesne centrum dowodzenia. Na otwarcie zjechali goście, w tym burmistrz zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Klasztor pod Zniewą, któremu towarzyszył wiceprezydent Słowackiej Straży Pożarnej. Były dyplomy, były medale, odznaczenia, podziękowania, w tym wręczane gospodarzom przez gości ze Słowacji. Wstęga przecięta, ale oficjalne otwarcie części przeznaczonej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek zaplanowano na czerwiec. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Warto się wybrać.
1: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wyjątkową wystawę Sylwii Grochowskiej. Jej multimedialny projekt Art and Children to unikalny pomost pomiędzy sztuką wysoką a nowymi mediami.
7: Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, jest to innowacyjny, międzynarodowy projekt z zakresu arteterapii, neurobiologii i psychologii twórczości, realizowany z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Statyczne portrety dzieci, których twarze ozdobiono motywami z dzieł mistrzów takich jak Vincent van Gogh, Frida Kahlo czy Salvador Dali, po skierowaniu na nie smartfona. Postaci na obrazach zaczynają do nas mówić i poruszać się, ciągając młodych widzów w interaktywną grę z kulturą wysoką. Z tego względu widzowie koniecznie muszą posiadać przy sobie smartfon z dostępem do internetu. Wystawa dostępna będzie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku aż do połowy września. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane, a zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
8: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli 2 dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek i zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, płaciło łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
1: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyła, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyt jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest także charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy. Opisuje wystawę Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki Jarek. Fotografia można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna-Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: I znów, jak bumerang wraca sprawa parkowania przed budynkiem Villa Kalisja w Kaliszu prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Sławomira Lasieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Straż Miejska niebywale pobłażliwa i jakże wyrozumiała dla radnego Lasieckiego, teraz odmawia jednoznacznej odpowiedzi, czy na placu przed budynkiem Villa Kalisja parkować może każdy kierowca niezależnie od tego, czy jest radnym miejskim, czy członkiem PiS, czy zwykłym mieszkańcem Kalisza. W swej gorliwości Straż Miejska zakłada już nawet, że radny może przecież mieć jakieś specjalne pozwolenie, by parkować na cudzym podwórku. Całość tego kuriozalnego tłumaczenia przewodniczącego Rady Miejskiej przez naczelnika ze Straży Miejskiej znajdziecie na naszej stronie internetowej w materiale Cudze Podwórko. Ostateczną ocenę tej żałosnej sytuacji pozostawiamy kaliszankom i kaliszanom. Z pewnością i nieraz przypomną to strażnikom miejskim w trakcie ich niepobłażliwych interwencji w stosunku do zwykłych, w cudzysłowie, mieszkańców. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
9: To kolejny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji w Nowych Skalmierzycach. Podpisano umowę wyłonionym w konkursie wykonawcą, a chodzi o rewitalizację budynku dworca PKP.
11: Co ważne, to nie będzie zwykły remont. Mówimy o prawdziwej rewitalizacji zabytkowego obiektu, przywróceniu mu świetności, ale też nadaniu nowych funkcji, tutaj publicznych, społecznych, kulturalnych. Dworzec jest symbolem historii miasta, kolei, dawnej granicy, dlatego ta inwestycja ma dla nas tak ogromne znaczenie tożsamościowe. Wartość projektu to blisko 49 milionów złotych przy 80% dofinansowaniu. To naprawdę wielki sukces organizacyjny, ale także finansowy gminy, a jednocześnie początek bardzo ważnego etapu prac.
9: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc. Samorząd pozyskał dofinansowanie do projektu ze środków unijnych w wysokości nieco ponad 34 milionów złotych oraz fundusze z budżetu państwa w wysokości blisko 5 milionów złotych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Do wojewody wielkopolskiej złożono wniosek o pozwolenie na budowę ponad 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Przygodzicami a Ostrzeszowem. Tym samym zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót w terenie.
12: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę zajmie około 7 miesięcy. Na pracę w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem awaryjnym, a także rezerwą terenu pod rozbudowę do 3 pasów rozpocznie się po uzyskaniu decyzji. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w pierwszej połowie 2029 roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi na odcinkach kolidujących z drogą ekspresową. Powstaną również nowe fragmenty dróg lokalnych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Nowa trasa przez istniejący już odcinek S11 połączy dwa istotne lokalne ośrodki Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów. Tym samym umożliwiony będzie szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z pominięciem zatłoczonych obecnie dróg krajowych. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Przygodzice, który umożliwi wjazd na stary przebieg drogi krajowej nr 11, który po oddaniu ekspresowej trasy stanie się drogą samorządową. Drugim węzłem jest Antonin, który zapewni sprawne połączenie z drogą krajową nr 25 w kierunku Oleśnicy i Wrocławia. Koszt całej inwestycji to blisko 550 milionów złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Po sezonie wiosennym czas na wakacyjne dekorowanie miasta kwiatami. W tym roku posadziliśmy już około 16 tysięcy bratków, powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes spółki CRK Zieleń i Rekreacja w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba ta jest o wiele mniejsza niż w ostatnich latach. Powód? Po rewitalizacji części miasta pojawiły się nasadzenia stałe.
13: Latem będziemy sadzić jak co roku. Będą to pelargonie, begonie, turki. Cała gama kwiatów, ta różnorodność jest około 20 gatunków. Te miejsca tak naprawdę w Ostrowie są powtarzalne i pojawią się w newralgicznych miejscach naszego miasta. Będzie to rynek, będzie to Grabowska, będzie to gimnazjalna, partyzancka, no i wiele innych.
9: powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, szef ostrowskiej zieleni. W tym roku wysadzanie kwiatami rozpoczęło się w marcu.
14: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
9: Zagrożenie niżówką hydrogeologiczną w Wielkopolsce. Alert w sprawie obniżenia się zwierciadła wód gruntowych wydał Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Ten obowiązuje przez cały czerwiec.
15: Ostrzeżenie o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej oznacza, że na terenie Wielkopolski może dochodzić do obniżania się zwierciadła wód gruntowych, a to będzie skutkować wysychaniem strumieni oraz mniejszych jezior, a także niektórych przydomowych i polnych studni. W Polsce niżówki hydrogeologiczne najczęściej występują w okresie letnim i jesiennym. To skutek małych opadów i silnego parowania. Zjawisko suszy w Wielkopolsce to problem występujący od lat i od lat się nasilający. Alert o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej w okresie od 1 do 30 czerwca został wydany dla 14 województw. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
9: W Liskowie usunięto ponad 63 tony azbestu. Właśnie podsumowano realizację trwającego kilka miesięcy zadania. W ubiegłym roku mieszkańcy gminy zgłaszali chęć bezpłatnego usunięcia azbestu, który był demontowany przez specjalistyczną firmę i utylizowany. Liskowski samorząd na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości trochę ponad 40 tysięcy złotych, a blisko 4 tysiące dołożył z własnego budżetu.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Wrócił do Pleszewa i zamiast spotkań z rodziną i znajomymi trafił za kratki. Miejscowi policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego, który od grudnia 2023 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazów doprowadzenia, listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania.
15: Mieszkaniec powiatu pleszewskiego był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności na okres jednego roku za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Z ustaleń mundurowych wynika, że chcąc uniknąć kary wyjechał do Holandii. Teraz wrócił do rodzinnego miasta i został namierzony przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Mężczyzna został zatrzymany 28 maja na terenie Pleszewa w miejscu jego zamieszkania i po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych został przewieziony do aresztu śledczego. Tam odbędzie zasądzoną mu wcześniej karę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu trafiła kolejna cenna pozycja. Tym razem jest to oryginalna ilustracja Artura Szyka do Statutu Kaliskiego.
16: Wśród wielu perełek, które mamy, bez wątpienia ta w tej chwili jest chyba najcenniejszą i najwartościowszą, którą posiadamy. Jest to bowiem oryginał pracy Artura Szyka, wykonana techniką gwaszu, ilustracja pod tytułem Notable żydowscy przed Królem Kazimierzem Wielkim. I myślę, że jest to coś na skalę nie tylko krajową, ale również i międzynarodową, bo przecież Szyk nie jest tylko znany w Polsce, ale jego ilustracja Statutu Kaliskiego na całym świecie jest uznawana i ceniona.
7: Powiedziała Radio Centrum Justyna Ratajczyk, kierowniczka działu zbiorów specjalnych Kaliskiej Biblioteki. Statut Kaliski nadany Żydom w 1264 roku przez księcia Bolesława Pobożnego uznawany jest za jedno z najważniejszych świadectw polskiej tolerancji. Przez wieki pozostawał symbolem otwartości i współistnienia różnych kultur.
0: Radio Centrum z kulturą.
7: W Pleszewie ogłoszono konkurs fotograficzny Ja i Przyroda, Przyroda i Ja dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednego zdjęcia pokazującego piękno lokalnej przyrody. Mogą to być krajobrazy, zwierzęta, rośliny lub fotografie ludzi w otoczeniu natury.
17: To doskonała okazja, by spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy i pokazać, jak wyjątkowa jest przyroda wokół nas. Organizatorzy konkursu zachęcają do kreatywności, do spacerów, do łapania w kadrze niezwykłych obrazów z przestrzeni miasta i podpleszewskich wiosek. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 2000 zł, ale też Grand Prix Burmistrza warte 1500 zł. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Fotografia musi być autorska, nie może być generowana przez sztuczną inteligencję, ani przez przerabiana w programach graficznych. Zdjęcia w formacie JPG należy przesłać do 19 czerwca na adres konkurs@pleszew.pl wraz z wymaganymi formularzami i oświadczeniami. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie miasta i gminy Pleszew. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
7: Ponad 500 osób wzięło udział w 13. Ostrowskim Teście Coopera, który odbywał się na boisku 3. Liceum Ogólnokształcącego. Swoją kondycję fizyczną testowali głównie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przez wcześniejsze 12 edycji łącznie przetestowano 7744 osoby, które przebiegły razem ponad 16 tysięcy kilometrów. Zebraliśmy przez ten czas także doświadczenia organizacyjne, więc teraz jest nieco łatwiej, powiedziała Radio Centrum Emilia Kazimierczak, koordynatorka Ostrowskiego Testu Coopera.
18: Jak zwykle stres jest, bo co roku może coś zaskoczyć, ale myślę, że idziemy taką siłą rozpędu, wiemy już, gdzie mamy się odezwać, do kogo możemy się odezwać. Zawsze możemy liczyć na odzew i nauczycieli, i środowiska tutaj naszych mieszkańców, zarówno Ostrowa, jak też regionu.
19: Przedział wiekowy też jest dużo, bo od najmłodszych dzieci po pewnie seniorów biegających.
18: W tym roku chyba na razie były to drugie klasy, natomiast rekord to był dla trzylatka, który rzeczywiście przebiegł, nie przeszedł, nie był na barana, rzeczywiście przebiegł. I to z bardzo ładnym wynikiem.
7: Dodajmy, że test Coopera polega na 12-minutowym biegu ciągłym. Jest to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kenneta Coopera na potrzeby tamtejszej armii, a obecnie stosowana do badania wytrzymałości.
0: Radio Centrum.
7: Zmieniamy temat. Nauka, technologia i inspirujące spotkania w jednym miejscu. Rozpoczęły się zapisy na Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali dziesiątki bezpłatnych warsztatów, wykładów i pokazów, które 12 czerwca zamienią kampus Uniwersytetu Kaliskiego w Centrum Odkrywania Przyszłości. Na uczestników czekać będą m.in. warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy i spotkania z ekspertami reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki, od medycyny i nowych technologii po historię, kulturę i nauki społeczne. Będzie można spotkać m.in. Anetę Korycińską, znaną jako Baba od Polskiego, czy Marcina Kruszewskiego, twórcę projektu Prawo Marcina. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na część warsztatów, laboratoriów i wykładów obowiązuje rejestracja. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
7: W pięknym wnętrzu byłego kościoła ewangelickiego w Odolanowie gminy powiatu ostrowskiego podpisały umowy na dofinansowanie swoich projektów w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs cieszył się w tym roku rekordowym zainteresowaniem.
20: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś jest częścią programu Wielkopolska Odnowa Wsi, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwach lub miejscowościach. Inicjator projektu, wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski, powiedział Radiu Centrum, że tegoroczny konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
21: 16. edycja konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś, konkursu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 400 wniosków wpłynęło w tym roku, bardzo dużo. 208 otrzymuje dofinansowanie. 17 milionów złotych zwiększyliśmy budżet tego konkursu. Zwiększyliśmy również wysokość wsparcia do 100 tysięcy na projekt.
20: W tym roku bardzo dobrze zostały ocenione projekty z gmin powiatu ostrowskiego, m.in. z gminy Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce, Przygodzice i Sośnie, podkreślił wicemarszałek Grabowski.
21: Z terenu powiatu ostrowskiego 11 projektów zrealizowanych zostanie na kwotę łączną wsparcia 950 tysięcy złotych. To są działania takie oddolne, wsparcie dla miejscowości po to, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co chcą w swoich miejscowościach zmieniać.
20: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenia świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych, budowa małej architektury, jak ławki czy altany, a także modernizacji miejsc integracji mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Już 20 czerwca na stadionie sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się 15. powiatowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków Serce Orkiestr Dętych. 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie.
2: Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady. Będzie czekała na Państwa szeroka strefa gastronomiczna, jak i atrakcje dodatkowe, takie jak zamki i animacja dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka.
7: Zapraszała słuchacze Radia Centrum Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. A partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
14: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak minął tydzień. Czwartek.
3: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
22: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z blatami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
14: Słuchasz, więc wiesz.
3: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.

0: chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 8 czerwca startuje pierwsza z trzech tur wakacji z wojskiem, cyklu szkoleń wojskowych skierowanych do osób, które chciałyby w wakacje spróbować swoich sił w mundurze.
3: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy. Są organizowane w blisko 90 lokalizacjach. Pierwszy turnus wakacji z wojskiem jest od 8 czerwca do 4 lipca. W naszym rejonie możemy odnotować, że będzie to jednostka w Jarocinie, jednostka w Śremie. Także lokalnie jest na pewno ułatwione dla kandydatów z naszej okolicy. Drugi turnus wakacji z wojskiem mamy od 13 lipca do 8 sierpnia. Tutaj dochodzi jednostka w Sieradzu, także osoby z południowej Wielkopolski, ale bliżej województwa łódzkiego mogą być tym zainteresowane. A od 17 sierpnia do 12 września, oprócz Jarocina, Połowidza dochodzi nam jeszcze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. A na czym polegają wakacje z wojskiem?
3: Wakacje z wojskiem jest to nic innego jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Czyli jest to pierwsze spotkanie z mundurem, jest dedykowane dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Trwa 27 dni i jest zakończona przysięgą wojskową. W trakcie tego szkolenia można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest to taka sztampa żołnierskiego zachowania, żołnierskich obyczajów, ale również strzelań, taktyki, no i tego całego wojskowego fachu.
2: Dodaje major Pojmański. Należy pamiętać, że zarówno wakacje z wojskiem, jak i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mają odpowiednią kategorię zdrowia, są przebadane zdrowe i gotowe do tego, żeby 27 dni bez przerwy poświęcić na to szkolenie.
4: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 zł na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
5: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład w gminie Lisków, dotacje otrzymały dwa sołectwa, Lisków i Wygoda.
6: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
7: W sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
2: Powiedzieli Radio Centrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i

0: Jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
1: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Piątek.
2: Czy zastosowana w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19 folia antywirusowa Purezone będzie zmieniana? W kwietniu minął okres jej użyteczności, pyta słuchacz Radia Centrum Piotr za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Zagrożenie minęło, więc wymiany folii nie będzie, poinformował Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
3: W kwietniu 2021 roku w wielu instytucjach użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, m.in. w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych oraz w hali Arena, na przykład na klamkach, pojawiły się naklejki z napisem Purezone. Zostały one nasączone aktywnymi jonami srebra posiadającymi właściwości wirusobójcze i bakteriostatyczne. Ich trwałość szacowano na 5 lat, więc w tym roku minęła. Stąd pytania słuchacza Piotra o to, czy folia będzie wymieniana. Pandemia COVID-19 dobiegła końca, a co za tym idzie, z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym nie ma obecnie uzasadnionej potrzeby ponoszenia kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia w zależności od miejsca i stopnia zużycia będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych, poinformowała Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Innowacyjna folia antywirusowa Purezone została stworzona przez ostrowską firmę. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Rada Miasta Kalisza sprzeciwia się planom przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego P01030 ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Kalisza, a jej projekt to pomysł Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej tego ugrupowania Małgorzaty Mosińskiej-Burz, która przed miesiącem jako pierwsza zwróciła uwagę na plany Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z pomysłem zmniejszenia liczby ZRM na terenie Kalisza.
4: Tym samym na terenie Kalisza pozostaną jedynie 3 zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowym obszarem działania zespołu P01030 jest miasto Kalisz. Przeniesienie karetki do Opatówka spowodowałoby wydłużenie czasu dojazdu do mieszkańców Kalisza, którzy stanowią największą grupę pacjentów korzystających z pomocy tego zespołu.
2: Mówiła w czasie sesji radna Małgorzata Mosińska-Burz. W uchwale podkreślono, że w momencie ratowania życia i zdrowia znaczenie ma każda sekunda, a wydłużenie czasu dojazdu do pacjentów może stanowić realne zagrożenie.
5: Jako osoba związana z ochroną zdrowia wiem, jak wyglądają realia pracy medyków i jak duże znaczenie ma szybkość tej pomocy. Dlatego tutaj nawet kilka dodatkowych minut może decydować o życiu, zdrowiu, jak również o dalszych, późniejszych rokowaniach pacjenta, którym tak naprawdę może stać się każdy z nas.
2: Dodała Anita Kaczorowska, lekarka i radna Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Radni kaliscy podkreślili, że sprzeciwiają się przeniesieniu ZRM z Toruńskiej do Opatówka, ale równocześnie są za tym, by w tym mieście utworzono kolejną podstację pogotowia ratunkowego, jednak nie kosztem Kalisza. Swoje stanowisko skierowali do wojewody wielkopolskiej, a konkretnie do zastępującej Agaty Sobczyk wicewojewody Karoliny Fabisz-Szulc. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeniesienie ZRM ma usprawnić i polepszyć pracę pogotowia ratunkowego, a relokacja zamiast kolejnej karetki związana jest też z kosztami. Miesięcznie załoga z lekarzem kosztuje 11 tysięcy złotych, a bez lekarza 8 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum.
2: Kaliscy strażnicy miejscy coraz częściej zawiadamiani są o przypadkach niszczenia mienia publicznego. Jak podkreślają kaliscy municypalni, jest to problem poważny i niejednokrotnie utrudniający życie mieszkańcom.
6: Problem ten dotyczy m.in. dewastacji przystanków, dewastacji budynków czy infrastruktury miejskiej. Dlatego też Straż Miejska przypomina, że tego rodzaju zachowania niosą za sobą konsekwencje prawne i finansowe. Sprawcy takich zachowań są często identyfikowani dzięki monitoringowi miejskiemu. Szczególną uwagę należy również zwrócić na osoby nieletnie i rolę rodziców i szkół w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Miejskiej. Kaliska Straż Miejska prowadzi liczne spotkania w szkołach, gdzie prowadzą działania profilaktyczne, informując młodzież o konsekwencjach prawnych i społecznych związanych m.in. z niszczeniem mienia, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu czy zażywaniem substancji zabronionych.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu podsumowało statystycznie tegoroczną kwalifikację wojskową, która trwała od 2 lutego do 30 kwietnia. Są powody do dumy, zapewnia armia.
7: W naszym rejonie, czyli w zakresie zainteresowania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, który liczy łącznie 8 powiatowych komisji lekarskich, wezwaliśmy ponad 4100 osób i stawiennictwo widzimy w 90% prawie, także jest to bardzo dobre stawiennictwo, jeśli chodzi o ten rok i lata poprzednie. Również czym możemy się pochwalić, a raczej kandydaci mogą się pochwalić, to jest ilość kategorii zdrowia A, czyli tej najwyższej kategorii, która uprawnia kandydatów do przystąpienia do służby wojskowej.
2: Powiedział Radiu Centrum major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Według statystyk kalickiego WCR-u ponad 80% osób, które stawiło się przed komisjami lekarskimi, otrzymało kategorię zdrowia A.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Do 31 lipca wojewoda wielkopolski przedłużył okres zawieszenia oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jak przekonuje placówka, ważne kamienie milowe w kierunku przywrócenia oddziału zostały już osiągnięte.
8: Ekipa lekarska jest, trwają zakupy sprzętowe, ponieważ tam jest koncepcja rozwoju i oddział wymaga bardzo poważnego dosprzętowienia i jednocześnie za chwilę ruszają prace takie modernizacyjne, remontowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Oddział urologiczny Kaliskiego Szpitala rozpoczął działalność w 1989 roku. Został zawieszony w sierpniu 2025 roku z powodu braków kadrowych. Oddział przed zawieszeniem dysponował 26 łóżkami.
1: Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha.
1: Agnieszka Walczak, ze mną w studiu panowie Marcin Karolak i Tomasz Nowak, ratownicy medyczni, z którymi porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Może zaczniemy od tego, ile zespołów ratownictwa medycznego jest w Kaliszu i na terenie powiatu kaliskiego?
2: Na ten moment w Kaliszu, w samym mieście Kalisz, mamy 4 zespoły ratownictwa medycznego. 3 mieszczą się na ulicy Poznańskiej przy szpitalu, 1 na Toruńskiej. I mamy 3 podstacje w Brzezinach, Stawiszynie i Bliskowie. I od 1 października decyzją wojewody ta jedna karetka z ulicy Toruńskiej z miasta Kalisz ma być przesunięta do miasta Opatówek.
1: Czy ta liczba to jest wystarczająca, jeżeli chodzi o Kalisz i powiat kaliski?
2: Patrząc na liczbę wyjazdów zwiększającą się, patrząc na statystyki, uważamy, że nie. Tych wyjazdów jest coraz więcej. Rok do roku około 1200-1400 wyjazdów na te 7 karetek robi się nam więcej. Widzimy od kilku lat problem, o którym może tu kolega.
3: A więc tak, problem niewystarczającej liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta i powiatu kaliskiego zobrazowaliśmy już w 2024 roku. Tam już zaczęliśmy pierwsze nasze starania, pierwsze wewnętrzne rozmowy o tym, aby walczyć o dodatkowy zespół ratownictwa medycznego na obszarze naszego działania. Na początku 2025 roku zaczęliśmy rozsyłać pisma do różnych instytucji, do władz województwa, władz centralnych, posłów, senatorów, a także do tutaj lokalnych władz. W połowie 2025 roku spotkaliśmy się też z panem wojewodą i to też był problem, gdzieś tam ta problematyka była poruszana. Następnie w trzecim kwartale 2025 roku w przedstawionym projekcie planu zabezpieczenia województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy informację o przeniesieniu karetki stacjonującej przy ulicy Toruńskiej do miasta Opatówka jako dodatkowy zespół, a przesunięcie karetki, która zabezpiecza północną część miasta Kalisza, gminy Blizanów, gminy Żelazku, to są akurat południowe części, dodatkowo duże blokowiska, jakie są wzgórza Kalisza w połowie budowy, ulica Bazyliowa, rodzinna, tam powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, które zabezpiecza ten zespół na Toruńskiej.
1: Czyli dostaliście zupełnie coś innego niż chcieliście.
3: Dokładnie tak.
1: Czy wiadomo, kto jest pomysłodawcą tego przeniesienia i jak to argumentuje, skoro wy wnioskujecie o dodatkowy zespół, bo jest więcej wyjazdów, więcej potrzebujących? A się zmienia tylko położenie.
2: Za zabezpieczenie terenu odpowiada wojewoda, robi plan zabezpieczenia terenu i na podstawie tego, dlatego to, co kolega powiedział, Tomek, na trzecim kwartale dowiedzieliśmy się, że ta karetka będzie przesuwana do Opatówka. Wojewoda tłumaczył to tym, że czasy dojazdu, tak zwane mediany, do miasta Opatówek, które od kilku lat jest miastem, się nie zgadzają. Bo czas dotarcia jest zbyt długi, dlatego taką podjął decyzję. My próbujemy negocjować, rozmawiać o dodatkowym zespole ratownictwa, który rzeczywiście widzimy, że jest potrzeba tam, żeby stacjonowała w tamtej okolicy, ale nie kosztem przesunięcia karetki z Kalisza, bo niestety 3 karetki w Kaliszu uważamy, że będzie zdecydowanie za mało.
1: Pan Tomasz?
3: Jeszcze dokończę. Na wstępie chcieliśmy powiedzieć, że nie uważamy, że ta karetka się nie należy w Opatówku. Uważamy, że zabezpieczenie, poprawa tutaj o kolejny ambulans, czy to będzie stacjonował w Kaliszu, czy w Opatówku, zabezpieczając powiedzmy wschodnią część miasta, a także gminę Opatówek, jest jak najbardziej wskazane. Próbowano nam narzucić narrację, że gorzej traktujemy mieszkańców Opatówka i tamtych terenów. To jest nieprawdą.
1: Pan Marcin powiedział o tych medianach dojazdu. Jak wyglądają właśnie te związane z Toruńskiej? Ile razy wyjeżdżacie? Jakie macie czasy dojazdu? Ilu macie pacjentów? Bo to jest wszystko ważne i pod kątem tego, jak obsługujecie Kalisz i tego, jak obsługuje się Opatówek. Tak?
2: Jeśli chodzi o karetkę z tej Toruńskiej, o której rozmawiamy, w 2025 mieli wyjazdów 2520. Do gminy Opatówek mieli 268 wyjazdów. Do Kalisza samego 1638. Do pozostałych gmin, to co Tomek mówi, że obsługują ta karetka inne gminy, 614 razy. Do gminy Opatówek w 2025 roku pozostałe 6 zespołów ratownictwa, które mamy w powiecie kaliskim, wyjeżdżało 275 razy. jeśli się nie mylę, coś w tej okolicy, więc podobna liczba pozostałych zespołów ratownictwa.
1: To jest i tak mniej zdecydowanie niż to, w jaki sposób ta karetka z Toruńskiej porusza się po Kaliszu, bo przypomnę, że to było 1638 wyjazdów.
2: Zdecydowanie tak. Czas dotarcia, jeśli nie ma tej karetki z Toruńskiej i żeśmy my się przemieścili z ulicy Poznańskiej na drugą część Kalisza w godzinach szczytu, zespoły ratownictwa medycznego nie zawsze jeżdżą na sygnale, bo nie zawsze jest takie wskazanie. Przemieszczenie się w godzinach szczytu, no chyba mieszkańcy Kalisza doskonale wiedzą, że przemieścić się przez Poznańską w okolicy 14:30 to jest 20 parę minut. Więc czas zdecydowanie się wydłuża. Jeśli nie będzie tej karetki, będzie musiała jechać karetka z Poznańskiej. To pokazywaliśmy wojewodzie i osobiście byłem na tym spotkaniu u wicewojewody pana Maciejewskiego z ramienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych w lipcu bodajże tamtego roku. Prosiliśmy, pokazywaliśmy, że jest problem, że chcemy ten dodatkowy zespół, ósmy co najmniej na ten nasz powiat. Tak niestety wyszło. Pan wojewoda tłumaczy, że w statystykach wychodzi, że powinno wystarczyć. Nie wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie niestety w praniu, tak?
1: Powinno wystarczyć, ale biorąc pod uwagę Kalisz i zestawiając z Koninem czy z Ostrowem, no, które są mniejsze, ale tam jakby tych karetek nie jest dużo mniej.
2: Czy w powiecie ostrowskim wiemy na pewno, że jest 6 zespołów ratownictwa medycznego, 3 w mieście Ostrów, 3 w podstację Raszków, Odolanów i Przygodzice. W Koninie w 100% nie jesteśmy pewni, wydaje nam się, że jest 9 w całym powiecie konińskim. Patrząc na statystyki wyjazdów, bo co rok do roku można takie statystyki, każdy z nas może pobrać. My mieliśmy w tamtym roku 13 893 wyjazdy dla całych tych 7 zespołów ratownictwa, przepraszam. Powiat koniński, jeśli się nie mylę, około 11 tysięcy. Taka jest różnica. Powiatu ostrowskiego nie wiemy, więc nie mamy jak się odnieść.
1: Czyli tak, biorąc pod uwagę chociażby te statystyki, w Kaliszu ta kolejna karetka by się przydała. Nie jako przesunięcie z jednej lokalizacji na drugą, tylko fizycznie.
2: Zdecydowanie tak. Kiedyś mówiło się, że jedna karetka powinna być na 20 tysięcy mieszkańców. Łatwo to sobie przeliczyć. No nie mamy w Kaliszu 60 tysięcy mieszkańców, żeby nagle obcięto nam tą karetkę. My jesteśmy od pracy. Tak jak kolega powiedział, my nie chcemy się z nikim kłócić i tak dalej. Chcemy negocjować, rozmawiać. Nie chcemy nikogo, że tak powiem, faworyzować, że nie wiem, w Kaliszu muszą być, a w Opatrówku nie. Chcemy rzeczywiście, żeby tam też ta karetka stała, ale jako zespół dodatkowy. Tak? Wtedy zdecydowanie ta jakość usług, dotarcie do tego pacjenta zdecydowanie będzie lepsza.
1: Ten pomysł przesunięcia karetki ma być rzeczywistością od 1 października. Czy te wasze argumenty, te wasze wyliczenia, statystyki trafiają do kogokolwiek, kto jest władny i prawomocny, żeby jednak zaniechać tego pomysłu, rozmawiać i analizować to, żeby dodatkowa karetka była? Bo też padła taki pomysł, że miasto zadeklarowało, że jest w stanie kupić karetkę jako samochód, tylko żeby wojewoda, który jest odpowiedzialny za to, ją wdrożył.
3: A więc tak, wytłumaczmy tutaj. Miasto Kalisz zadeklarowało i prezydent Kinastowski, że zakupią ambulans. Ambulans jako samochód. Samochód bez ratownika to nadal jest tylko samochód. Pani pytała, czy coś się udało nam wskórać. A więc tak, myślę, że nam się udało pobudzić tutaj do działania Radę Miejską, Komisję Zdrowia, prezydenta, pana wojewodę, bo też z nami się spotykał, tak? Mówmy wszystko tak, jak jest prawdziwe, że też gdzieś tam ten nasz dialog trafił do województwa. Tam poszły kolejne analizy. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zobaczmy, co będzie dalej.
1: Wyobraźcie sobie to, że ta karetka jest przesunięta? Czy to bardzo może negatywnie wpłynąć na całą obsługę pacjentów?
3: Ten czarny scenariusz, który gdzieś tam sobie budujemy w głowie, który widzimy z wyprzedzeniem, może zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców. Oby się tak nie zdarzyło. Obyśmy się mylili.
1: To kiedy mogą zapaść kolejne decyzje, bo mówicie, że cały czas dialog trwa.
2: W lipcu na pewno wicewojewoda jedzie do Warszawy rozmawiać odnośnie nowego planu zabezpieczenia terenu, który ma obowiązywać od stycznia 2027. Mamy nadzieję, że rzeczywiście ta analiza, o której Tomek przed chwilą mówił, wpłyną pozytywnie na nasze działania. Bo my naprawdę nie chcieliśmy się nigdzie wychylać do żadnych mediów i tak dalej. Działaliśmy, pisaliśmy do wszystkich, to co Tomek mówił, wszystkich włodarzy, żeby nam pomogli w stworzeniu tego dodatkowego zespołu. Pan wojewoda nam ładnie powiedział, że niektórzy nie widzą problemu. No, my zauważyliśmy i dlatego zasygnalizowaliśmy. Tak to wygląda, nie?
1: W takim razie czekamy na lipcowe rozmowy i czekamy na decyzje, które zapadną w Warszawie. Ja dziękuję bardzo panom za wizytę. Przypomnę, że byli ze mną w studiu Tomasz Nowak i Marcin Karolak, ratownicy medyczni. Rozmawialiśmy o pomyśle przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego z ulicy Toruńskiej w Kaliszu do Opatówka. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Od rana piękne słońce, ale nie jest, dajcie się zwieść, bo rano pewnie ktoś wyskoczył. W szortach to troszkę zmarzło. Na razie już teraz ta temperatura powoli wzrasta. Jesteśmy w okolicach 15 stopni w ciągu dnia do 25. Wiatr dzisiaj z zachodu i z południowego zachodu wieje słabo i umiarkowanie. Momentami w ciągu dnia będzie nieco silniejszy, będzie też zmieniał kierunek. A dzisiaj bez opadów w regionie południowej Wielkopolski. Jeśli zagrzmi, to w regionie złotowskim w Wielkopolsce, południowa Wielkopolska generalnie jakoś tak dzisiaj będzie piękna i słoneczna.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załońskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
6: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na i.
7: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi, jak to pana zdaniem wygląda?
6: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
5: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał o 15:00. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś wygra.
8: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
9: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
10: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
5: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po godzinie 8, jest 6 czerwca w kalendarzu i jest sobota, za chwilę się Madonna odezwie. Już nie śpi. Jeżeli ktoś nie śpi z was, to dzień dobry, Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: I mamy weekend. I gra muzyka.
1: A nawet mamy taki długi weekend. Komuś może się wydawać, że on się jeszcze dopiero nie rozmontował tak intensywnie, czy nie rozpoczął. A to już się sobota wkradła w kalendarzu. 6 czerwca, 157 dzień roku.

Susanna, The Art Company, jeśli chodzi o imieniny tych, którzy dzisiaj świętują. Wśród nich są Aleksander, Dominika, Gerard, Kandyna, Laurenty, Marceli, Maria, Norbert, Norberta, Paulina, Sydonia, Wawrzyniec. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla was. No i coś tutaj mamy w zanadrzu muzycznego.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie, a przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90, a już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Festyn integracyjny w Parku Przyjaźni i to w następną niedzielę będzie można sobie zaplanować ten czas. Wspólna zabawa i wspólne pomaganie, pełno atrakcji, oczywiście i dla najmłodszych, między innymi dmuchańce, wata cukrowa, alpaki, rywalizacje sportowe, będą też działania edukacyjne, poczęstunek, no i akcja krwiodawstwa, bo oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu w tym miejscu tutaj będzie najintensywniej pracował. No, to jest czas, żeby spędzić go z rodziną, poznać kogoś obok, czy wspólnie zrobić coś dobrego dla innych. Każdy może znaleźć coś dla siebie, to jest specjalnie przygotowany przez Kaliskie Krwiodawstwo festyn integracyjny. Wspólna zabawa, wspólne pomaganie w Parku Przyjaźni w 14 czerwca, to będzie w następną niedzielę między 15 a 19. Sprawdzajcie, czy macie wolne.
1: Warto się wybrać.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie, a przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90, a już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz, tradycja i jakość.
2: Reklama.

Samuel Mahad, już 14 minut do godziny 9, jest długi weekend, gra muzyka, no i staramy się zajrzeć wam prosto w serce i tam jeszcze dotknąć się tych rzeczy, które potrzebują na przykład jakichś dodatkowych muzycznych emocji. Będzie jeszcze między innymi Lady Punk w najbliższych godzinach, to tak troszeczkę Opole nam tutaj zaśpiewa, no ale Lady Punk, oni są niesamowici, tyle lat na scenie, więc można powiedzieć, że to już legenda polskiej muzyki.

0: Ile utopimy na stacjach paliw w ten weekend? Drożej i w poniedziałek również. Ten temat między innymi w wiadomościach o 9 na antenie Radia Centrum. No i ten numer jeden temat dzisiaj, który jest już od paru dni, a właściwie od 3 tygodni. Jedno nazwisko na ustach wszystkich, Maja Chwalińska, jeżeli chodzi o sport. Trzymamy dzisiaj kciuki, finał French Open. Maja kontra Mira Andrzejewa. Ten temat już o 9 w przywołaniu finału, który za kilka godzin.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Słoneczna, piękna pogoda dzisiaj bez opadów od samego rana, ale w ciągu dnia będzie przybywało chmur, wiatr słaby i umiarkowany, momentami silniejszy. Dzisiaj wieje na razie z zachodu i z południowego zachodu, ale będzie zmieniał kierunek do 25 stopni maksymalnie teraz na termometrach 17 w regionie południowej Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
5: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirrą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
7: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
5: Początek meczu o 15.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po godzinie 9. No, zaczynamy już taką walkę na razie na dźwięki na 104. Milki, Michael, Patrick Kay. Właściwie to nie jest walka, to jest taka piękna współpraca. Posłuchajmy, jak oni się tutaj ładnie mieszają głosami.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl

0: zniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

18 minut po godzinie 9, jakieś ranne ptaszki dzisiaj wstały bardzo wcześnie, wcześniej niż te ptaki, które śpiewają o poranku wiosennym. Najwcześniej, już około 3 rano zaczyna się taki koncert. Drost, śpiewak, zaczyna od 3, rudzi go od 3.10. Jak oni to mają wpisane, nie wiem. Ale okazuje się, że o 3.15 do tego koncertu dołącza kos zwyczajny. Ktoś zaobserwował 5 minut po nim, można usłyszeć świergotka drzewnego. O 3.30 zaczyna śpiewać kukułka. No i o 10 minut wyprzedza Sikorkę Bogatkę. Pierwiosnek jest nawet. Umila nam ucho z 3.50, a o 4.00 do koncertu włącza się Zięba. 4.20, Wilga, 4.40, Szpak. No a nasza pobudka o której? Nieważne. Najważniejsze jest to, żebyście mogli na przykład znaleźć się w takim miejscu, gdzie możecie sobie pozwolić na taki koncert od samego rana i delektować się właśnie naturą.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: 22 minuty po godzinie 9. Agnieszka Walczak w studiu Radia Centrum.
6: Dzień dobry,
5: cześć o poranku. No i nieźle od samego rana zapowiadamy imprezę.
6: Tak, jest poranek, a my powiemy, jak można spędzić wieczór i dzisiejszą noc, nocy z soboty na niedzielę. Najlepiej wybrać się do Krotoszyna.
5: A tam będzie czekała spora dawka muzyki, szczegóły już o 9.30.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30, pierwsze wiadomości z regionu południowej Wielkopolski. Dzisiaj przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości.

0: zarzut niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków, za co może mu grozić do 10 lat więzienia. Chodzi o przebieg nagłej kariery zawodowej Marcina Strzelca na podstawie ciągu bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych wiceministra. Obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, który zaczynał jako informatyk w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie, po objęciu rządów w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę, rozpoczął nagle rozwijać świetnie płatną karierę w służbie więziennej. Stało się tak mimo wcześniejszych potwierdzonych zarzutów dotyczących przebiegu jego służby i innych skandalicznych okoliczności, które opisujemy w artykule Strzelec Wyborowy na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: A teraz warto się wybrać dziś na Krotoszyńskie Błonia, gdzie już o 20 zacznie się noc dla tych, którzy czują elektronikę i dla tych, którzy dopiero chcą ją odkryć.
3: W imieniu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury zapraszamy już 6 czerwca na imprezę Find Your Vibe Electronic Night. Będzie można posłuchać elektroniki z najwyższej półki, 2 godziny house'u i 2 godziny techno. Zagrają DJ-e związani z wrocławskim klubem Ciało, w tym rezydent, czyli Trans Zimmermann. Zapraszamy na Krotoszyńskie Błonie, teren pola namiotowego.
2: A słuchacze Radia Centrum zapraszała Joanna Kotwicki z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Jak przekazują organizatorzy, to będzie zupełnie nowa energia, nowe dźwięki i zupełnie nowy klimat. Wstęp oczywiście bezpłatny. Uskrzydleni przełamaniem i czwartkowym zwycięstwem w Łodzi, żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów długi czerwcowy weekend chcą w niedzielny wieczór zakończyć dobrym meczem w Poznaniu. Na stadionie na Golęcinie o 19.30 odbędą się żużlowe derby wielkopolskie, będące jednocześnie początkiem rundy rewanżowej w Metal Kas drugiej ekstralidze. Nowy trener Tomasz Gapiński w rozmowie z Radiem Centrum przyznał, że nieco eksperymentuje składem i szuka optymalnego ustawienia drużyny, a Jakub Krawczyk cieszy się, że wpada wreszcie w rytm jazdy.
4: Tak mi się przyśniło i tak jakoś skład ułożyliśmy. Do Poznania troszkę też inaczej skład podaliśmy, chcemy zobaczyć różne warianty i myślę, że na mecze w Ostrowie już będzie taki skład z meczu na mecz powtarzalny. Cała drużyna zasługuje na wielkie brawa i wielkie podziękowania. Wszyscy tutaj pracowali naprawdę w pocie czoła, dużo dyskutowaliśmy, dużo rozmawialiśmy.
5: Jest Szwecja, za tydzień też jedziemy, w niedzielę mamy mecz z Poznaniem, więc fajny moment, żeby wpaść w taki tryb jazdy i mam nadzieję, że jak wpadnie i się uda, to już go utrzymamy do końca sezonu. Tam zawsze mi się dobrze jeździło, gdzieś tam dobrze zawsze punktowałem. Trochę dawno mnie tam nie było, jeszcze się zmienił tor, ale myślę, że damy sobie radę i na pewno powalczymy o punkty.
2: W pierwszym meczu w Ostrowie Munfin Magnus wygrał 56-34 i planem minimum na rewanż jest zwycięstwo w drugim meczu i obrona punktu bonusowego. Ostrowskim kibicom marzy się jednak coś więcej. Potwierdzenie, że wygrana w Łodzi nie była dziełem przypadku, a wzrostem formy większości zawodników.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 25 minut do 10.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Początek czerwca, dzisiaj ciąg dalszy świętowania z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj piknik z tej okazji w Brzezinach, a tam m.in. malowanie twarzy, dmuchańce, kolorowe bańki mydlane, piana party, gry i zabawy integracyjne. No i do tego wszystkiego jeszcze sporo innych atrakcji. To przygotowano specjalnie podczas zabawy na placu przy kąpielisku Brzeziny. Start dzisiaj od godziny 15. Piknik z okazji Dnia Dziecka. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.

0: Długi weekend trwa, jak wygląda na drogach. Już za chwilę piątkowe dane policyjne w wiadomościach o godzinie 10, to za 8 minut. No i dowiemy się, że krząszcz nie tylko w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. Szczegóły za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Kropli deszczu widać nie było, a teraz niektóre momenty z tych zapowiedzi synaptyków pokazują, że tu i tam między 10 a 11 może coś pokropić. Na razie 19 stopni. Nie widać tutaj na horyzoncie w Kaliszu i okolicach, żeby coś się działo. A do tego wszystkiego jest bardzo mało chmur. Tych chmur będzie w ciągu dnia przybywało, a do tego wszystkiego jeszcze na słupkach rtęci maksymalnie 25 stopni. Wiatr na razie słaby i umiarkowany. Będzie się zmieniał, jeżeli chodzi o kierunek, ale spodziewajmy się także nieco silniejszych podmuchów. Biomet jest na razie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 10.
2: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? I chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
6: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
5: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
7: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
5: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
6: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
5: A osłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 2 minuty po godzinie 10. Już wracamy do muzyki na 106.4. Jest weekend, jest sobota, no i jest na pewno sporo muzyki przed nami. Bań, między innymi Teddy Swims w ciągu najbliższych minut. I będzie też Jeremy Sikorski, który wraca do swoich ulubionych dźwięków.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit, ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach, do domu, ogrodu i na balkon. Astwit, do warzyw, sadów i upraw pod osłonami, wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit, nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy, a z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną 17 czerwca w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie, a tymczasem norwescy piłkarze podczas tych mistrzostw świata będą mieli dietę bazującą na krajowych produktach. Szaleją. Zamówili 0,5 tony ryb i to będzie 300 kg łososia świeżego i wędzonego raz 200 kg halibuta prosto z Norwegii. Przekazał ich kucharz, ale to nie wszystko. Oni tam będą mieli full wypas w tej kuchni, bo i zebrali też do Stanów, zabiorą 116 kg norweskiego słodkiego koziego sera, salami z renifera i łosia i konfitury, a już na miejscu zamówiono 6 tysięcy najlepszych pomarańczy do wyciskania 15 litrów świeżego soku dziennie. No przecież oni tam nie będą mieli żadnej roboty, tylko wakacje.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?

0: 23 minuty po godzinie 10. Zajrzymy na chwilę do Ostrzeszowa. Agnieszka Walczak.
1: Tak, rano byliśmy w Krotoszynie, czy zapraszaliśmy do wyjazdu do Krotoszyna, a teraz zajrzymy do Ostrzeszowa, który przygotowuje się do gry miejskiej.
0: A na czym ona będzie polegać? O tym w wiadomościach o 10.30 w szczegółach od Agnieszki.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
3: Reklama.

0: Jeremi Sikorski na 106.4 muzycznie, a teraz czas na informacje z regionu. Ponownie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nagrody dla pleszewskiego wolontariusza. Zachęcimy do wzięcia udziału w ostrzeszowskiej grze miejskiej. Sprawdzimy, jak spędza czas na plaży jeden z kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum.

0: się spuścizną po księdzu Kazimierzu Niesiołowskim, któremu Pleszew zawdzięcza zarówno ogród, jak i dom parafialny. Codziennie tu zagląda, sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu, zwłaszcza po tym, jak osiedle jordanowskie wyposażyło plac w drogie urządzenia. To ubolka bezdomni mogą liczyć na odzież, którą ktoś inny przynosi. To pan Bolek pilnuje, żeby po imprezach w parafialce było posprzątane. To on edukuje młodzież, która próbuje rozrabiać. Trudno zliczyć wszystkie akcje, koncerty, zbiórki charytatywne, zbiórki krwi, festyny, w których Bolesław Szwałek aktywnie uczestniczył. Można go tu spotkać codziennie. Dogląda, naprawia, uśmiecha się szeroko. Robi to z dobroci serca i za to serce oraz bezinteresowne służenie drugiemu człowiekowi podczas festynu jordanowskiego mu dziękowano. Obraz autorstwa Sławka Danielskiego z miniaturą murala wręczyła mu szefowa osiedla jordanowskiego Elżbieta Chyla wespół z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem i szefem akcji katolickiej Zbigniewem Nawrockim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Trwają zapisy do gry miejskiej Ostrzeszów. Nieoczywiste inspiracje Serbeńskiego. Skierowana jest ona do miłośników lokalnej historii, mieszkańców Ostrzeszowa, seniorów oraz uczniów szkół podstawowych, a czas na zgłoszenia mija 10 czerwca.
3: Gra będzie polegać na przybliżeniu postaci i twórczości Antoniego Serbeńskiego. Można to zrobić odwiedzając wystawę muzealną Antoni Serbeński, życie i twórczość oraz oglądając fragment filmu Antoni Serbeński, Wiosna Maj. Antoni Serbeński pochodził z Tarnopolszczyzny. Po maturze rozpoczął studia prawnicze, jednak z czasem porzucił je na rzecz ASP w Krakowie. Przez lata uwieczniał na swoich obrazach piękno ziemi ostrzeszowskiej i pozostawił trwały ślad w historii regionu. Gra będzie okazją do aktywnego poznawania miasta oraz odkrywania miejsc związanych z jego działalnością. Odbędzie się ona 12 czerwca, start na Ostrzeszowskim Rynku o 10, a formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tomasz Kołodziejczyk, rozgrywający Netland MKS Kalisz, trenuje wraz z kadrą narodową mężczyzn w piłce ręcznej plażowej. Zgrupowanie odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. W jego trakcie sztab szkoleniowy przeprowadzi selekcję zawodników, którzy wezmą udział w kolejnej akcji przygotowującej do turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Europy, który odbędzie się na początku lipca w Zagrzebiu. Tomasz Kołodziejczyk od ubiegłego sezonu, reprezentujący barwy Netland MKS Kalisz w piłkę ręczną plażową, gra od 6 lat. W ubiegłym roku 24-letni zawodnik wraz z reprezentacją Polski wywalczył awans do Mistrzostw Europy odbywających się w Turcji, gdzie ostatecznie biało-czerwoni uplasowali się na 9 pozycji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 24,5 minuty do 11.

0: Uwaga, kierowcy przejeżdżający w okolicy drogi krajowej nr 12.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Na trasie Tłokienia Kościelna Skarszew, tutaj utrudnienia w ruchu, rajd rowerowy tutaj sprawia to, że w tej chwili trzeba będzie przemieszczać się najlepiej innymi trasami. Gdybyście chcieli zrezygnować z przejazdu opatówek Kalisz drogą krajową 12 i przejeżdżać przez Borów tutaj objazdami, to pomyślcie, że dalej możecie utknąć. Trasa Tłokienia Kościelna Skarszew, utrudnienia w ruchu, tutaj rajd rowerowy i najlepiej omijać to miejsce.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 8 minut do 11. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych, wynika z raportu GUS-u. Ten temat w wiadomościach o 11 na antenie Radia Centrum. A skoro o młodych, to dzisiaj jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Letnicy. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
1: Garnitur!
2: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
9: Reklama.
10: Radio

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: 20 stopni z 25 już teraz na subkurtencie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu będzie zmieniał kierunek jeszcze, może być nieco silniejszy. A do tego wszystkiego zachmurzenie umiarkowane i potem jeszcze po południu od 16 zdecydowanie więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 11:01. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
5: Pracodawca, mając mimo wszystko, poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
4: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
6: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
4: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 5 minut po 11 wracamy do muzyki. Będzie sezon w wykonaniu Dawida Podsiadły, ale też między innymi Gloria Estefan troszkę nas rozkręci przed południem, sobotnim, długi weekend.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To może być weekend na szóstkę, to może być dzień na szóstkę. Dzisiaj dużo szóstek w kalendarzu. 6 czerwca, więc miesiąc też szósteczka. 2026. No i trzymamy się tego, żebyśmy właśnie na takich poziomach przebywali w ten weekend. Przede wszystkim taki poziom odpoczynku. To jest to.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 22 minuty po godzinie 12. Agnieszka Walczak ponownie w studiu i dzisiaj już zapowiedź tego, co przed nami podczas La Strady.
1: Tak, nie do końca. La Strada oczywiście faktycznie zaczyna się w poniedziałek, ale my dzisiaj powiemy o plakacie, bo każdy taki plakat czy graficzny dodatek do tego typu wydarzeń no ma swoje inspiracje i ma takie swoje idee i przesłanie i sprawdzimy, czym inspirował się Tomasz Wolf, tworząc plakat na tegoroczną La Stradę.
0: A ten plakat i właściwie to logo już żyje swoim życiem. Koszulki, przypinki, kubki, to wszystko będziecie mogli podczas 33. edycji nabyć, a o szczegółach dotyczących plakatu i idei o 11.30 z powrotem Aga w studio.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce po to, żeby usłyszeć, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rewitalizacji gminy Koźminek. Jak i co się zmieni, i zależy także od mieszkańców. Powiemy o inspiracjach do powstania plakatu zaczynającej się w poniedziałek Lastrada, a na koniec będzie wspomnienie tragicznie zmarłego ostrowskiego żużlowca. Radio

0: internetowej, przy czym każdy formularz pozwala na wpisanie jednego przedsięwzięcia. Bardziej rozbudowane koncepcje można przesyłać drogą mailową, a władze samorządowe podkreślają, że aktywny udział mieszkańców jest kluczowy dla skutecznego procesu rewitalizacji.
1: Takiej kultury nam trzeba.
0: 3 plakaty, jeden główny i 2 towarzyszące promują tegoroczną La Stradę. Inspiracją do ich stworzenia jest fakt, że to 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych, ale też jej hasło. W tym roku organizatorzy postawili na wcielenie i kreację, więc oprócz symbolicznej trójki jest pokazanie, że aktor na scenie z jednej strony pokazuje swoją twarz, ale z drugiej nakłada maskę i jest to bardzo subtelne przenikanie.
2: Zostało zastosowane takie odwrócenie, że ta twarz staje się maską, a ta maska jest pod twarzą, więc taki przewrotny koncept. Oczywiście tutaj kolory też zaznaczają pewne emocje. Mamy błękit wokół oka, czyli wzruszenia. Mamy karmin, czerwień wokół ust, czyli mocne wypowiadane słowa, mocna mimika. To są takie elementy graficzne w przenośnie, które w tym plakacie trochę działają tak, żeby odpowiedzieć na hasło tegorocznej La Strady.
0: Powiedział Radio Centrum Tomasz Wolf, kaliski artysta będący twórcą tegorocznego plakatu La Strady. Ten sam motyw, co na plakatach, zdobi festiwalowe koszulki, przypinki czy kubki, a La Strada zacznie się w ten poniedziałek od wydarzeń towarzyszących i potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać będą się na ulicach Kalisza, w Parku Miejskim, ale przede wszystkim w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które jest organizatorem festiwalu, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Mija dokładnie 30 lat od tragicznego wypadku Rifa Saidgarajewa. Rosyjski żużlowiec, ulubieniec ostrowskich kibiców, w 5. wyścigu meczu Iskry z Unią Leszno 6 czerwca 1996 roku uczestniczył w karambolu, który zakończył się tragicznie. Żużlowiec zmarł 12 dni później w ostrowskim szpitalu. Wydarzenia sprzed 30 lat wspomina w rozmowie z Radiem Centrum Arkadiusz Matuszak, ówczesny kapitan Iskry Ostrów.
3: Bo ja to pamiętam dobrze, bo ja miałem następny bieg zaraz po nim i nie stałem przy tym parkingu akurat centralnie, no to ta brama się otwarła, huk, że to było wiadomo od razu, że to nie będzie coś słabego. Ja to do dzisiaj pamiętam, no bo mówię, no ja w następnym biegu jechałem. Byłem już gotowy, miałem motor podstawiony i kas w ręku miałem, nie?
4: A on uderzył centralnie w ten słupek, no...
3: Centralnie, tak, centralnie od bramy. Gdyby to było pół metra bliżej w tą siatkę czy coś, ale to najgorszy akurat słupek, który jest na stadionie, czyli bramowy, wkopany, głęboko, zabetonowany.
0: Powiedział Radiu Centrum Arkadiusz Matuszak. Pamięć o Rifie w Ostrowie kultywowana jest po dziś. Przed Trybuną Główną wmurowana jest tablica upamiętniająca tragicznie zmarłego żużlowca. W tym roku na otwarcie sezonu odbył się także memoriał jego imienia. Saidgarajew startował w Ostrowie w 1994 roku, a kiedy Iskra została wycofana z rozgrywek ligowych, trafił do Zielonej Góry. Po roku wrócił do Ostrowa, gdzie był liderem drużyny do Feralnego 6 czerwca 1996 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 24 minuty do godziny 12.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Na szeroką wodę Roxy. Ciekawe, czy Roxy jest kojarzona przez przedszkolaki, ale dzieciaki to są zorientowane we wszystkich tematach. A muzycznie, co je inspiruje? Czego słuchają? Oto spróbował spytać najmłodszych słuchaczy. Łukasz Kostecki, reporter Radia Centrum.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
0: A przed mikrofonem Łukasza, dzieci z przedszkola pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach.
2: To może mi powiecie, jaka jest najpiękniejsza piosenka na świecie, waszym zdaniem?
3: Och i ach, przywierzeli
4: do mnie, do góry.
5: Ja jeszcze znam taką piosenkę o kwiatach.
6: Wszystkie są fajne.
7: Ja też tak myślę, że wszystkie są fajne. No.
2: A gdzie najczęściej słuchacie muzyki?
4: W telefonie, w radiu, wszędzie, na tablecie, wszędzie jestem.
8: Ja najczęściej słucham piosenek albo jak ktoś mówi w aucie.
9: A ja na telewizorze, jak są jakieś imprezy, to ja zawsze włączam.
10: Ja słucham piosenek najczęściej w radiu albo w telefonie.
9: A ja jeszcze słucham zawsze w aucie, gdy jest radio.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tragiczny bilans od policji, ale też informacja o tragicznym pożarze pod Koninem w gminie Kleczew. Szczegóły już w wiadomościach w południe na antenie Radia Centrum. Zapowiemy też oczywiście ten dzisiejszy ważny mecz Maji Chwalińskiej, finałowe starcie we French Open. Szczegóły już w południe.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Ogórek, papryka czerwona i kiełbasa chłopska Nowaccy w super cenie. A przyprawa do grilla Prymat, 2 za 3 złote. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb bankietowy. A z delicji kapusta młoda zasmażana. Uwaga, filet z kurczaka 22,90 i szponder wołowy 43,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Parówki sokoliki 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Z zachodu i południowego zachodu napływa do nas ciepła masa powietrza polarnego, morskiego. A dzisiaj maksymalnie do 25 stopni, 21 teraz na słupku Rtęci. Wiatr słaby, umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Na razie z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego będzie zmieniał kierunek w ciągu dnia. Sporo chmur będzie przybywać jeszcze do 14, a potem znów zdecydowanie pełniejsze słońce w regionie południowej Wielkopolski. Biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
6: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
5: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
7: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
5: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
8: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
6: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
8: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
9: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
5: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Brazo i Thompson, już kwadrans po 12.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Zostajemy w branży muzycznej. Okazuje się, że Taylor Swift została najbogatszą kobietą właśnie w branży, osiągając majątek o wartości 2 miliardów dolarów. Nie chodzi o to, ile ona zarobiła, ale o to jeszcze, że w 2 lata podwoiła swój majątek. W ciągu 2 lat jej się to udało zrobić, a decydujący wpływ na ten wynik miała światowa trasa koncertowa. W 2026 roku, czyli już teraz, Forbes umieścił ją w gronie najbardziej wpływowych osób na świecie. Co się będzie działo jeszcze dalej? Zobaczymy za 2 lata.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
0: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
5: Reklama. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: A najbliższe wydanie wiadomości z twojej okolicy o 12.30 z regionu południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak już teraz w studio.
7: Tak, mamy długi weekend i oczywiście to jest fantastyczny moment, żeby odpocząć, spotkać się ze znajomymi, rodziną, pobiesiadować, ale warto przy okazji pamiętać i mieć rozum, że takie biesiady, jeżeli towarzyszy im alkohol, to warto zakończyć wyzywając na przykład taksówkę zamiast wsiadając za kółko.
6: Szczegóły 12.30.

0: 12.30 o tym, co w regionie, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od policyjnego pościgu w Skalmierzycach. Przypomnimy, że warto się wybrać do Pleszewa na kolejowy piknik, a na koniec podsumujemy bieg z mapą i kompasem w powiecie ostrowskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chcieli go zatrzymać do kontroli, ale postanowił uciec. Wpływ na jego lekkomyślną decyzję mógł mieć wypity wcześniej alkohol. Mowa o sytuacji, do której doszło w piątkowe popołudnie w Skalmierzycach.
3: Pomimo sygnału do zatrzymania wydanego przez policjanta, kierujący nie zastosował się do polecenia i kontynuował jazdę. Podjęto za nim pościg. Mężczyzna nie reagował również na nadawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Po przejechaniu przez rondo w Skalmierzycach kierujący zatrzymał pojazd, po czym podjął próbę ucieczki pieszo. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy ostrowskiej policji. Zatrzymany to 35-letni mieszkaniec gminy Nowe Skalmierzyce. W swoim organizmie miał promil alkoholu. Za zachowanie odpowie przed sądem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Miłośnicy kolei nie mogą tego przegapić. W sobotę i niedzielę od 12 do 18 zajezdnia kultury w Pleszewie zamieni się w prawdziwe kolejowe miasteczko. Wszystko za sprawą pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach, organizowanego z okazji 125-lecia uruchomienia połączenia kolejowego Pleszew-Kowalew.
4: Największą atrakcją będą kolejki, dwie makiety kolekcjonerskie ustawione w sali koncertowej. Jedna ruchoma, podświetlona, druga zbudowana z klocków Lego. Trzecia to kolejka Lilipucia, która będzie kursować po parkingu tylko w sobotę. I wreszcie nasza kochana pleszewska Ciuchcia, która w sobotę i w niedzielę będzie kursować turystycznie na trasie Pleszew-Kowalew. Wszak 125-lecie tego połączenia kolejowego jest okazją do zorganizowania pierwszego kolejowego pikniku na trzech torach. W Kowalewie będzie okazja do zwiedzenia dworca kolejowego, wyremontowanego i oddanego w grudniu z okazji 150-lecia istnienia linii łączącej Poznań z Kluczborkiem. Dodatkową atrakcją festynu będzie możliwość poznania pleszewskiego trójszynowego splotu kolejowego, unikatowego rozwiązania technicznego,

0: biegach na orientacji dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat w Polsce. Zawodnik otrzymuje na starcie mapę, na której znajdują się punkty kontrolne. Biegacz sam decyduje o trasie i kolejności zaliczania tych miejsc. Do dyspozycji ma tylko mapę i kompas, więc sam musi zaplanować trasę. Dodatkową atrakcją doskonale zorganizowanych zawodów w Raszkowie była rywalizacja w tak zwanym indoor orienteringu, czyli biegu na orientację po budynku. To nowa konkurencja sportowa, w której zawodnik również według mapy musi odszukać konkretne punkty wewnątrz dużych budynków. Jak powiedział Radiocentrum Adam Dudkowski z UKS Arkady Raszków, głównego organizatora zawodów, biegi na orientację wszechstronnie wpływają na rozwój uprawiających je dzieci.
1: Bieg na orientację uczy opanowania pracy z mapą, czyli umiejętności ustawienia, pracy z kompasem, ustawienia tego kompasu, ale to są rzeczy techniczne, które zawodnik wykonuje. Natomiast zawodnik musi zaplanować, jak ma przebiec z punktu do punktu. Potem musi to zrealizować. Następnie musi wyciągnąć wnioski. Kto by z nas nie chciał mieć dziecka, które najpierw zaplanuje, co zrobi, następnie zrobi to, potem stwierdzi, co było dobrze, co było źle. No więc to chyba jest marzenie każdego rodzica. Biegi na orientację tego uczą.
0: Ta dyscyplina sportu zdobywa coraz większą popularność. W Polsce zarejestrowanych jest już około 1000 zawodników, którzy biorą udział w wielu zawodach, również otwartych, w których mogą wystartować wszyscy chętni, bez względu na doświadczenie. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Powiem wam, że bieg na orientację to by mnie się przydał, zwłaszcza po budynku. Jak wychodzę z galerii, jak wchodzę do tego sklepu wybranego, to muszę pamiętać, z której strony mam wychodzić. Potem w prawo czy w lewo. Bo jak wychodzę, to już się gubię. Wracamy do muzyki. 25 minut do 13.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
1: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

14 minut do godziny 13, już jutro między 10 a 14 w Brzezinach. Akcja poboru krwi, można komuś pomóc kroplą krwi. Podziel się kroplą krwi, to plac przy kościele w Brzezinach. Jutro między 10 a 14 szansa, żeby kogoś wesprzeć tym bezcennym lekiem.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
7: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
11: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj piękny dzień, jeżeli chodzi o warunki biometeorologiczne, są korzystne. Do tego dużo słońca w regionie, bez opadów. 22 stopnie teraz, 21 w niektórych miejscach regionu, a temperatura wzrośnie do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami silniejszy z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
5: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektów wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
7: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 13:03 wracamy do muzyki. Sobota, 6 czerwca w kalendarzu i po polsku.

0: Doskonałe połączenie Dusty Springfield i Pet Shop Boys i jeszcze ten tytuł In Private. No to mamy długi weekend właśnie z taką przestrzenią dla naszych spraw, które mam nadzieję jeszcze znajdziecie moment na to, żeby się jakoś tak ładnie u was rozwinęły. 10 minut po 13, za chwilę wracamy do muzyki.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Reklama.

19 minut po 13, dzisiaj jest 6 czerwca w kalendarzu i sobota, dzień jojo, to coś więcej niż taka zwykła zabawka, może dobra alternatywa, jeżeli chodzi o komputer, można spróbować wykonać jakieś kombinacje, no, potem się okaże, czy całkiem nieźle sobie radzimy, czy coś nam się poplątało.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: Yes.

0: Już za kilka chwil o 13.30 o m.in. o nietypowej interwencji służb w powiecie krotoszyńskim, wiadomości z regionu południowej Wielkopolski za moment.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 13.30, o tym co w regionie. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Telefon powiadomił o zdarzeniu drogowym. To w powiecie krotoszyńskim będzie o kaliskim wątku w uchyleniu immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu, a na koniec powiemy o zapasach na plaży w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietypowa interwencja służby w powiecie krotoszyńskim. We wtorek, 2 czerwca, tuż po godzinie 6.30 zadysponowano strażaków do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego na trasie między Wielowsią a Gościejewem. Po dotarciu na miejsce ratownicy zastali rozbity samochód poza jezdnią, jednak nie było w nim żadnych uczestników zdarzenia. Jak ustalili policjanci, alarm został automatycznie wysłany przez telefon komórkowy jednego z uczestników, który wykrył sytuację mogącą zagrażać życiu.
3: Na własną rękę się oddalili z tego miejsca, a służby były poinformowane o tym fakcie przez telefon. System dał sygnał, że doszło do zdarzenia, bo to albo telefon może tą informację przekazać, albo te nowoczesne auta również mają taką możliwość. I on z automatu powiadamia o zdarzeniu drogowym. W tym przypadku była informacja przekazana, ale nie było uczestników, no to my ustalamy w tym momencie uczestników tego zdarzenia i po ustaleniu no też weryfikujemy okoliczności, jak i również stan cierpliwości uczestników tego zdarzenia.
2: Powiedział Radiu Centrum podkomisarz Piotr Szczepaniak, oficer prasowy krotoszyńskich policjantów. Policja szybko ustaliła uczestników oraz zweryfikowała okoliczności zdarzenia. Wszyscy byli trzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca, chcąc uniknąć zdarzenia z pojazdem wyjeżdżającym z drogi, wjechał na pobocze.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jak od połowy tygodnia donoszą ogólnopolskie media, obecny kaliski radny wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości Marcin Strzelec gra główną rolę w treści polskiego wniosku do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi suwerennej Polski Patrykowi Jakiemu.
4: Prokuratura chce postawić Jakiemu zarzut niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków, za co może mu grozić do 10 lat więzienia. Chodzi o przebieg nagłej kariery zawodowej Marcina Strzelca na podstawie ciągu bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych wiceministra. Obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, który zaczynał jako informacja.

0: tylko siły, ale i techniki, a także wytrzymałości będzie można podziwiać wyjątkowy konkurs skoków akrobatycznych, w którym liczyć się będzie odwaga, technika i efektywność wykonania. Początek turnieju o 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A do 14 jeszcze 25 minut.

0: teraz konkurs.
1: Świetna pogoda, żeby wybrać się do kina. Dzisiaj w Kinie Centrum jest Kino Kawka 18, przedpremierowo film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Jest też film Zawodowcy, to już premiera i premierowo Drzewo Magii oraz Podziemny Krąg. Każdy może sobie wybrać to, co najbardziej mu pasuje. 88 400 106 4, podwójne zaproszenie dla kogoś, kto się do nas dzwoni, pod ten numer czeka. Halo, dzień dobry, cześć.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kto na antenie radia z nami?
2: Kasia.
1: Cześć Kasiu, skąd dzwonisz?
2: A z okolicy Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Dotrzesz sobie tutaj do nas, do Kalisza, na jakiś seans.
2: Oczywiście.
1: Sporo tych propozycji. Zapraszamy nawet w towarzystwie, więc będziesz mogła sobie jeszcze do tego dorzucić spacer po pięknym parku miejskim. Tam mnóstwo wiewiórek, chyba teraz też o tej porze, mam nadzieję. Kasiu, antena twoja, proszę. Ja tylko zapytam, co robisz ten długi weekend? Czy masz długi, czy taki krótszy trochę?
2: Taki normalny, ale teraz właśnie wybieramy się na imprezę, 90 babci mojego męża, także fajna impreza.
1: Jak babcia ma na imię?
2: Którzy będą na tej imprezie, może słuchają.
1: Powiedz mi, jak babcia ma na imię? Jak to babcia ma na imię?
2: Teresa.
1: Teresa, no to babci Teresie składamy jak najlepsze życzenia, dużo zdrowia, sił, no i super imprezy. No dobrze, fajnie, pozdrawiamy serdecznie, pozdrowią od nas, pamiętaj, zrobisz to?
2: Oczywiście.
1: No to super, a jak już będziesz wolna po imprezie, jeszcze będziesz miała chwilę na ten weekend, to proszę bardzo, zapraszam do Kina Centrum. No i buziaczki dla ciebie, jeszcze się proszę nie rozłączaj, pa, pa.
2: Oczywiście. Pozdrawiam.
0: Radio Centrum.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.

czuję się w obowiązku usprawiedliwić Kasię, która ze stresu po prostu jakoś tak utknęła przy imieniu babci. Oczywiście, że doskonale pamiętaj, babcia ma na imię. Szykuje się jutro na afterparty jeszcze, więc to dwa dni świętowania. Bardzo pięknie, 90 lat, no to nie każdy może tak sobie pozwolić na dwa dni święta. No super, cieszymy się pięknie, że tak długi weekend u was wygląda również. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj jeszcze przed nami, to oprócz muzyki także i wielkie świętowanie na korcie, niezależnie od wyniku. Podane zostały wyniki oglądalności półfinału z Mają Chwalińską i padł rekord. To już na pewno kolejny zapis w historii polskiego tenisa. Półfinały mecz z Dianą Schneider przyciągnął przed telewizory rekordową liczbę widzów w szczytowym momencie. Aż ponad 2 miliony osób oglądało to spotkanie. A dzisiaj pewnie będzie tego wszystkiego jeszcze więcej.

0: Jak śpiewa Igo, muszę dalej iść, Maja musi dalej iść, no i trzymamy kciuki za nią. Ja też się będę przenosić do Paryża, ale jeszcze spokojnie. Niewiele ponad godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o finał, o mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ten temat też w wiadomościach o 14 na antenie Radia Centrum, a po nich już na antenie przywita was Karolina Romke. Zapraszam w jej imieniu, w swoim dziękuję. Do usłyszenia, dalszego dobrego ciągu weekendu. Tak może też być. Pa, hej.
1: Reklama.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj w tej pogodzie piękne błękitne niebo, dużo słońca i temperatura maksymalna do 25 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze 22. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo 7 km na godzinę, a na barometrach mamy 1018 hektopaskali. Warunki Biomateo dzisiaj są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
5: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Będzie się działo naprawdę sporo i będą to niezwykłe sportowe emocje. Mam nadzieję, że jesteście na nie przygotowani. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że będziecie kibicować, oglądać. Też będę podglądać jednym okiem, co tam się dzieje i będę starała się wam dawać znać w miarę możliwości na bieżąco. A na bieżąco najbardziej jesteśmy z muzyką. Już teraz Chris Rea, The Road to Hell. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Dzisiaj 6.06.2026. No tak, takie daty też się zdarzają, a w kalendarzu, jakby ktoś nie pamiętał, to sobota. Życzę wam, żeby to było bardzo udane popołudnie.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: 6 czerwca w kalendarzu, a jakby ktoś bardzo się przejmował szóstkami, to na spokojnie, nie ma co być przesądnym, nie bierz się sobie do serca. Szóstka tak naprawdę w numerologii jest symbolem miłości, harmonii, rodziny i opiekuńczości, więc w tym kierunku jak najbardziej można patrzeć. Pamiętajcie, że numerologię zapoczątkował Pitagoras, więc to też taka ciekawostka. A jeżeli już tak w numerki się bawimy, to bardzo proszę, 157 dzień roku, do końca pozostało 208 dni. Dzisiaj zachód słońca o 20.02. No i do końca astronomicznej wiosny pełne 2 tygodnie. Jeszcze zostało, aczkolwiek lato już daje o sobie powoli znać. Chociaż też raz słońce, raz deszcz. Taka pogoda nieco w kratkę w ten weekend czerwcowy, długi. Jeżeli świętujecie, no to zdążyliście już pewnie zauważyć, że raz grilla można odpalić, a raz grilla można schować. No to dzisiaj jak najbardziej odpalać można, cieszyć się słońcem i piękną pogodą. Pozdrawiam wszystkich, którzy na RODOS działkowym oczywiście, a jutro już jakiś parasol się przyda, bo jutro ma znów nieco popadać, ale nie denerwujcie się, ten deszcz jest nam cały czas bardzo potrzebny. A tak po prostu cieszcie się weekendem.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo już godzina 14.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kaliskiego wątku. W uchyleniu immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu będzie o wibrującej muzyką nocy w Krotoszynie oraz o ostrowsko-poznańskich żużlowych derbach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak od połowy tygodnia donoszą ogólnopolskie media, obecny kaliski radny wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości Marcin Strzelec gra główną rolę w treści polskiego wniosku do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi suwerennej Polski Patrykowi Jakiemu.
3: Prokuratura chce postawić Jakiemu zarzut niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków, za co może mu grozić do 10 lat więzienia. Chodzi o przebieg nagłej kariery zawodowej Marcina Strzelca na podstawie ciągu bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych wiceministra. Obecny radny Prawa i Sprawiedliwości, który zaczynał jako informatyk w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie, po objęciu rządów w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę, rozpoczął nagle rozwijać świetnie płatną karierę w służbie więziennej. Stało się tak mimo wcześniejszych potwierdzonych zarzutów dotyczących przebiegu jego służby i innych skandalicznych okoliczności, które opisujemy w artykule Strzelec Wyborowy na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: A teraz warto się wybrać dziś na krotoszyńskie Błonia, gdzie już o 20 zacznie się noc dla tych, którzy czują elektronikę i dla tych, którzy dopiero chcą ją odkryć.
4: W imieniu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury zapraszamy już 6 czerwca na imprezę Find Your Vibe Electronic Night. Będzie można posłuchać elektroniki z najwyższej półki, 2 godziny house'u i 2 godziny techno. Zagrają DJ-e związani z wrocławskim klubem Ciało, w tym rezydent, czyli Trans Zimmermans. Zapraszamy na krotoszyńskie Błonie, teren pola namiotowego.
2: A słuchacze Radia Centrum zapraszała Joanna Kotwicki z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Jak przekazują organizatorzy, że to będzie zupełnie nowa energia, nowe dźwięki i zupełnie nowy klimat. Wstęp oczywiście bezpłatny. Uskrzydleni przełamaniem i czwartkowym zwycięstwem w Łodzi, żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów długi czerwcowy weekend chcą w niedzielny wieczór zakończyć dobrym meczem w Poznaniu. Na stadionie na Golęcinie o 19.30 odbędą się żużlowe derby Wielkopolski, będące jednocześnie początkiem rundy rewanżowej w Metalkas drugiej Ekstralidze. Nowy trener Tomasz Gapiński w rozmowie z Radiem Centrum przyznał, że nieco eksperymentuje składem i szuka optymalnego ustawienia drużyny, a Jakub Krawczyk cieszy się, że wpadł wreszcie w rytm jazdy.
5: Tak mi się przyśniło i tak jakoś skład ułożyliśmy. Do Poznania troszkę też inaczej skład podaliśmy, chcemy zobaczyć różne warianty i myślę, że na mecze w Ostrowie już będzie taki skład z meczu na mecz powtarzalny. Cała drużyna zasługuje na wielkie brawa i wielkie podziękowania. Wszyscy tutaj pracowali naprawdę w pocie czoła, dużo dyskutowaliśmy, dużo rozmawialiśmy.
6: Jest Szwecja, za tydzień też jedziemy, w niedzielę mamy mecz z Poznaniem, więc fajny moment, żeby wpaść w taki tryb jazdy i mam nadzieję, że jak wpadnie i się uda, to już go utrzymamy do końca sezonu. Tam zawsze mi się dobrze jeździło, gdzieś tam dobrze zawsze punktowałem. Trochę dawno mnie tam nie było, jeszcze się zmienił tor, ale myślę, że damy sobie radę i na pewno powalczymy o punkty.
2: W pierwszym meczu w Ostrowie Munfin Magnus wygrał 56-34 i planem minimum na rewanż jest zwycięstwo w drugim meczu i obrona punktu bonusowego. Ostrowskim kibicom marzy się jednak coś więcej. Potwierdzenie, że wygrana w Łodzi nie była dziełem przypadku, a wzrostem formy większości zawodników.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej

0: ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
2: To teraz dla Was mam kawałek od Mroza i to jest kawałek bardzo przyjemny, który znajdziecie też na rc.fm, zakładka Top 30 wśród propozycji. Tutaj możecie głosować i posłuchać już teraz kawałku Nie ma miejsca, jak dom. Single wokalisty Mroza. Kawałek, który ukazał się w maju, już stał się hitem. Posłuchajcie.

Voyage, voyage i ta podróż kieruje mnie ku temu, żeby wam powiedzieć, jakie mamy dzisiaj święto. 6 czerwca mamy Święto Wojsk Chemicznych, Dzień Języka Rosyjskiego, Dzień Jojo. Jakby ktoś się chciał pobawić, to bardzo proszę. Również dzisiaj jojo świętuje i swojego czasu na wszelkiego rodzaju odpustach, straganach. Rzeczywiście można było przeróżne joja czy jojo zakupić, ale dorzucę najbardziej romantyczne z dzisiejszych świąt, Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Pamiętajcie, że to zdrowe rzeczy tylko. Więc robię wam już teraz nastrój. Wiecie do czego. Heaven i Bryan Adams.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Paris, teraz już nie tylko romantyczne miasto, ale miasto sportu, miasto, w którym odbywa się ten właśnie turniej, w którym gra Maja Chwalińska. Już tuż, już za moment, już za chwilę oczywiście będziemy mocno kibicować. To w najbliższych wiadomościach news numer jeden, ale powiemy także, co na drogach w długim weekendzie. No, kierowcy nie popisali się, a w kwestiach związanych z weekendem, to także Tatry oblężone. Tam brakuje już miejsc parkingowych. Szczegóły już o 15.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Nawet jeżeli chmury dzisiaj się pojawią, to na razie bez żadnych opadów, te zostawimy na jutro. Za to dzisiaj bardzo przyjemnie, 24-25 nawet stopni w południowej Wielkopolsce. Wiatr z południowego zachodu słaby, 6 km na godzinę, a na barometrach mamy 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
7: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
6: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
8: 9 meczów w rzędu grała. Ja, to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
6: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
5: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już prawie 4 minuty po godzinie 15, już za moment, już za chwilę wszystkie oczy będą kierowały się w stronę Paryża, gdzie Roland Garros i nasza Maja. Maja, trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jaka technika? Co ona robi na tym korcie? I tam wcale nie ma jakiejś niewiarygodnej siły jak u Sereny Williams. Ona ma klasę i ta technika naprawdę, myślę, że dzisiaj sprawi, że Maja wygra. Trzymamy mocno kciuki.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

15 minut po godzinie 15, 6 czerwca w kalendarzu i świętujący ci, którzy mają dzisiaj imieniny, pamiętajcie, żeby też złożyć im życzenia. Dominika, Norbert, Filip, Klaudiusz, Paulina, Wawrzyniec, Artemiusz dzisiaj, także Gerarda, Kandyda, proszę, jakie piękne imię, i Laurenty. Do tego dorzucę jeszcze Sydonię. Wszystkiego co najlepsze ode mnie, także upominek muzyczny.

No i dzieje się na kortach w Paryżu. Jest finał i jest Maja, za którą oczywiście cały czas mocno trzymamy kciuki i mam nadzieję, że wy też kibicujecie. Okazuje się, że sporo Polaków również na trybunach. Można było jeszcze kupić bilety, no pewnie niezbyt tanie, no ale jednak było gro ludzi, którzy z Polski i nie tylko pojechali, żeby Maję kibicować. Wśród nich również osoby i te, które uwielbiają tenis, jak te, które na tenisie dobrze się nie znają. Myślę, że przed telewizorami również, bo Maja to prawdziwy ewenement. Ponoć na skalę Adama Małysza, tak mówią znawcy sportu, bo ona dokonała niemalże niemożliwego, no i liczymy na ciąg dalszy, ale bez względu na wynik, to co Majka zrobiła do tej pory, to już jest ogromny sukces.

0: Dermot Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, ale na razie nie deszczowo, będziemy pogodę też obserwować. Tymczasem 15.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od nagrody dla pleszewskiego wolontariusza. Zachęcimy do wzięcia udziału w ostrzeszowskiej grze miejskiej. Sprawdzimy, jak spędza czas na plaży jeden z kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dobry duch Ogrodu Jordanowskiego i Domu Parafialnego w Pleszewie Bolesław Szwałek został doceniony za 25 lat działalności na rzecz lokalnej społeczności miasta Pleszewa. Kosz kwiatów i okolicznościowy obraz namalowany przez pleszewskiego artystę wręczono wolontariuszowi na festynie jordanowskim.
3: Od 25 lat Ogródek Jordanowski, najstarszy w mieście oraz dom parafialny, kojarzy się pleszewianom z Bolesławem Szwałkiem. Po przejściu na emeryturę i przeprowadzce z bloków do swojego domu w sąsiedztwie ogrodu i parafialki, zainspirowany, jak mówi, przez Tadeusza Raka, działacza Akcji Katolickiej, zaczął opiekować się spuścizną po księdzu Kazimierzu Niesiołowskim, któremu Pleszew zawdzięcza zarówno ogród, jak i dom parafialny. Codziennie tu zagląda, sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu, zwłaszcza po tym, jak osiedle jordanowskie wyposażyło plac w drogie urządzenia. To ubolka bezdomni mogą liczyć na odzież, którą ktoś inny przynosi. To pan Bolek pilnuje, żeby po imprezie w parafialce było posprzątane. To on edukuje młodzież, która próbuje rozrabiać. Trudno zliczyć wszystkie akcje, koncerty, zbiórki charytatywne, zbiórki krwi, festyny, w których Bolesław Szwałek aktywnie uczestniczył. Można go tu spotkać codziennie. Dogląda, naprawia, uśmiecha się szeroko. Robi to z dobroci serca i za to serce oraz bezinteresowne służenie drugiemu człowiekowi podczas festynu jordanowskiego mu dziękowano. Obraz autora Sławka Danielskiego z miniaturą murala wręczyła mu szefowa osiedla jordanowskiego Elżbieta Chyla wespół z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem i szefem Akcji Katolickiej Zbigniewem Nawrockim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Trwają zapisy do gry miejskiej Ostrzeszów. Nieoczywiste inspiracje serbeńskiego. Skierowana jest ona do miłośników lokalnej historii, mieszkańców Ostrzeszowa, seniorów oraz uczniów szkół podstawowych, a czas na zgłoszenia mija 10 czerwca.
4: Gra będzie polegać na przybliżeniu postaci i twórczości Antoniego Serbeńskiego. Można to zrobić, odwiedzając wystawę muzealną Antoni Serbeński, Życie i twórczość oraz oglądając fragment filmu Antoni Serbeński, Wiosna Maj. Antoni Serbeński pochodził z Tarnopolszczyzny. Po maturze rozpoczął studia prawnicze, jednak z czasem porzucił je na rzecz ASP w Krakowie. Przez lata uwieczniał na swoich obrazach piękno ziemi ostrzeszowskiej i pozostawił trwały ślad w historii regionu. Gra będzie okazją do aktywnego poznawania miasta oraz odkrywania miejsc związanych z jego działalnością. Odbędzie się ona 12 czerwca, start na ostrzeszowskim rynku o 10, a formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tomasz Kołodziejczyk, rozgrywający na Atlant MKS Kalisz, trenuje wraz z kadrą narodową mężczyzn w piłce ręcznej plażowej. Zgrupowanie odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. W jego trakcie sztab szkoleniowy przeprowadzi selekcję zawodników, którzy wezmą udział w kolejnej akcji przygotowującej do turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Europy, który odbędzie się na początku lipca w Zagrzebiu. Tomasz Kołodziejczyk od ubiegłego sezonu, reprezentujący barwy Netland MKS Kalisz w piłkę ręczną plażową, gra od 6 lat. W ubiegłym roku 24-letni zawodnik wraz z reprezentacją Polski wywalczył awans do Mistrzostw Europy odbywających się w Turcji, gdzie ostatecznie biało-czerwoni uplasowali się na 9. pozycji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Jeżeli nie macie planów i na przykład nie oglądacie tenisa, no to bardzo proszę, można się wybrać na przykład do kina. Dzisiaj też dla was jest kilka propozycji. Kino w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6 w Centrum Kultury i Sztuki. Tam na was czeka, tam dzieje się dzisiaj sporo i jak pewnie wiecie, pojawiły się na antenie także film po ponad 25 latach od premiery, to Podziemny Krąg, ale od początku. Dzisiaj o 16.10 Drzewo Magii, spektakularna i naprawdę cudna ekranizacja, wizualnie majstersztyk serii książek z dubbingiem, więc można całą rodziną się udać na 16.10 i oczywiście w regularnym repertuarze też jeszcze znajdziecie. No i godzina 18 i 18.10 i to nie ma tak, że dwa w tym samym czasie na tej samej scenie, no oczywiście, że nie, ale będzie się działo tak, że będziecie mogli wybrać albo Zawodowcy o 18.10 na dużej scenie, tu Jake Gyllenhaal i Henry Cavill, czyli specjaliści od brudnej roboty, albo kino Kafka i film najnowszy, długo wyczekiwany laureat Oscara Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Ten w kinie, w którym można sobie usiąść z kawą, z czymś dobrym i obejrzeć na nieco mniejszym ekranie, ale na nieco wygodniejszych kanapach. No i wspomniany przeze mnie Podziemny Krąg, czyli niesamowita historia w rolach głównych Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Midlowi, Jared Leto. To po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli wśród was są szczęśliwcy, którzy jeszcze tego nie widzieli i mają teraz okazję zobaczyć na dużym ekranie, to bardzo wam polecam. Nie ma opcji, żebyście ominęli ten seans. Dzisiaj o godzinie 20:00 Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6.

0: Prawie 7 minut do godziny 16. Mecz na Roland Garros trwa. Tam się dzieje naprawdę sporo. Maja Chwalińska i Andrijewa walczą i to, co wyrabia Maja, to jest po prostu coś niesamowitego. Pierwszy set i Maja wygrywa 3-2, ale my teraz wracamy do wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Niech także na sportowo, ale tym razem o norweskich piłkarzach, którzy, słuchajcie, otrzymali pozwolenie, dyspensa na to, żeby czas wolny podczas mundialu spędzić w taki sposób, jaki mają ochotę i mogą pić piwo na mieście, ale jak zaznaczają ci, którzy te pozwolenia wydają, mówią, że wszystko z rozsądkiem. No to szczegóły tego rozsądku i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie pojawiły się nieco więcej chmur, ale spokojnie, temperatura jest całkiem przyjemna, bo to 24 już prawie stopnie. Wiatr z południowego zachodu, no nie wieje za mocno, bo tylko 6 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach obecnie mamy cały czas 1018 hektopaskali ciśnienie. Jest stabilna, a warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 16. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
4: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością, aby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już prawie 3 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

Zerkam sobie, co nas czeka w najbliższych dniach. O tym, że La Strada już od poniedziałku, wielkie otwarcie, to już wiecie. Ale ja wyprzedzę troszeczkę czas. 21 czerwca to będzie niedziela. Czeka nas Międzynarodowy Dzień Jogi w Kaliszu. No i w związku z tym już powoli wszyscy szykują się. Możecie już odkurzyć maty i stroje do jogi, bo to wszystko będzie w parku miejskim pod pagodą chińską z okazji właśnie Międzynarodowego Dnia Jogi. Już możecie zacząć ćwiczyć, trochę się rozciągać i pewnie tam od samego rana taki przyjemny czas będzie można spędzić z jogą właśnie. Trzymajmy tylko kciuki, żeby była pogoda. No już teraz muzycznie Spy Girls i Stop.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP 3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Ja się z

0: 16:30 minęło, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rewitalizacji gminy Koźminek. Jak i co się zmieni, zależy także od mieszkańców. Powiemy o inspiracjach do powstania plakatu zaczynającej się w poniedziałek Lastrada. Na koniec będzie wspomnienie tragicznie zmarłego ostrowskiego żużlowca.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W gminie Koźminek szykują się zmiany, trwają prace nad przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji. Także mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły na działania rewitalizacyjne. Samorząd zachęca do przedstawiania zarówno projektów inwestycyjnych i remontowych, jak i inicjatyw społecznych czy kulturalnych. Propozycje mogą dotyczyć wyznaczonych obszarów rewitalizacji obejmujących część miasta Koźminek. Dokument ma wyznaczyć kierunki zmiany na terenach wymagających wsparcia i odnowy, informuje Urząd Miejski gminy Koźminek. Mieszkańcy swoje pomysły mogą zgłaszać za pośrednictwem specjalnej ankiety internetowej, przy czym każdy formularz pozwala na wpisanie jednego przedsięwzięcia. Bardziej rozbudowane koncepcje można przesyłać drogą mailową, a władze samorządowe podkreślają, że aktywny udział mieszkańców jest kluczowy dla skutecznego procesu rewitalizacji.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: 3 plakaty, jeden główny i 2 towarzyszące promują tegoroczną Lastradę. Inspiracją do ich stworzenia jest fakt, że to 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych, ale też jej hasło. W tym roku organizatorzy postawili na wcielenie i kreację, więc oprócz symbolicznej trójki jest pokazanie, że aktor na scenie z jednej strony pokazuje swoją twarz, ale z drugiej nakłada maskę i jest to bardzo subtelne przenikanie.
3: Zostało zastosowane takie odwrócenie, że ta twarz staje się maską, a ta maska jest pod twarzą, więc taki przewrotny koncept. Oczywiście tutaj kolory też zaznaczają pewne emocje. Mamy błękit wokół oka, czyli wzruszenia. Mamy karmin, czerwień wokół ust, czyli mocne wypowiadane słowa, mocna mimika. To są takie elementy graficzne w przenośnie, które w tym plakacie trochę działają tak, żeby odpowiedzieć na hasło tegorocznej Lastrady.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wolf, kaliski artysta będący twórcą tegorocznego plakatu Lastrady. Ten sam motyw, co na plakatach, zdobi festiwalowe koszulki, przypinki czy kubki, a Lastrada zacznie się w ten poniedziałek od wydarzeń towarzyszących i potrwa do niedzieli. Wydarzenia odbywać będą się na ulicach Kalisza, w Parku Miejskim, ale przede wszystkim w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które jest organizatorem festiwalu, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Mija dokładnie 30 lat od tragicznego wypadku Rifa Saidgarajewa. Rosyjski żużlowiec, ulubieniec ostrowskich kibiców, w 5. wyścigu meczu Iskry z Unią Leszno 6 czerwca 1996 roku uczestniczył w karambolu, który zakończył się tragicznie. Żużlowiec zmarł 12 dni później w ostrowskim szpitalu. Wydarzenia sprzed 30 lat wspomina w rozmowie z Radiem Centrum Arkadiusz Matuszak, ówczesny kapitan Iskry Ostrów.
4: Bo ja to pamiętam dobrze, bo ja miałem następny bieg zaraz po nim i nie stałem przy tym parkingu akurat, centralnie, no to ta brama się otwarła, huk, że to było wiadomo od razu, że to nie będzie coś słabego. Ja to do dzisiaj pamiętam, no bo mówię, no ja w następnym biegu jechałem. Byłem już gotowy, miałem motor podstawiony i kas w ręku miałem, nie?
5: A on uderzył centralnie w ten słupek, no...
4: Centralnie od bramy. Gdyby to było pół metra bliżej w tą siatkę czy coś, ale to najgorszy akurat słupek, który jest na stadionie, czyli bramowy, wkopany, głęboko, zabetonowany.
2: Powiedział Radiu Centrum Arkadiusz Matuszak. Pamięć o Rifie w Ostrowie kultywowana jest po dziś. Przed Trybuną Główną wmurowana jest tablica upamiętniająca tragicznie zmarłego żużlowca. W tym roku na otwarcie sezonu odbył się także memoriał jego imienia. Saidgarajew startował w Ostrowie w 1994 roku, a kiedy Iskra została wycofana z rozgrywek ligowych, trafił do Zielonej Góry. Po roku wrócił do Ostrowa, gdzie był liderem drużyny do feralnego 6 czerwca 1996 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Uwaga, kierowcy, droga krajowa numer 11, Zielona Łąka w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj trasa jest zablokowana, sporo się tam dzieje, doszło do zdarzenia drogowego. Przypominam, droga krajowa 11, Zielona Łąka w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. Tam nie przejezdnie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: 25 minut do godziny 17. Wracamy do muzyki Spin Doctors i Two Princesses. Ja wszystkim życzę bezpiecznego dotarcia do celu. Noga z gazu.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: Warto się wybrać.
1: Na La Strada, czyli Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych, w tym roku hasło to wcielenie i kreacje. Już po raz 33 to wyjątkowe plenerowe wydarzenie. A w tym roku Kaliszczaka znów, feria barw, energia artystów i z Polski, i z Włoch, z Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, kraju Basków, Chorwacji, Czech. Będzie muzycznie, będą niesamowite widowiska, pełne ekspresji, performance, barwne parady, no i oczywiście niesamowite koncerty. Do tego będą również wydarzenia towarzyszące, które rozpoczynają się już w najbliższy poniedziałek 8 czerwca pod ratuszem w Kaliszu o godzinie 18. A tych wydarzeń, na które czekacie, tych, których będzie najwięcej, które zaczynają się w godzinach wczesnopopołudniowych na Polanie w Parku Miejskim, będzie także sporo w piątek, sobotę i niedzielę, a wieczorami spotykamy się również na placu z tyłu Centrum Kultury i Sztuki w piątek o 18. W sobotę o 16, w niedzielę o 15.30. Szukajcie programu na cks.kalisz.pl.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

No jest, nie każda bajka kończy się szczęśliwie, ale to i tak był niesamowity wyczyn naszej tenisistki Maja Chwalińska, Mira Andrejewa. Właśnie mecz został zakończony 6-3, 6-2, wygrany przez Rosjankę Mirę Andrejewą, która staje się trzecią najmłodszą zwycięszczynią turnieju Roland Garros. Siła, jak mawiają niektórzy, zwyciężyła nad Finezją. Maja miała za sobą już sporo meczy, więc tutaj jednak zmęczenie wzięło górę, ale mamy powód do dumy. Brawo! Majo.

0: 6 minut pozostało do godziny 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W najbliższych wiadomościach znów wracamy do pogody, tym razem do ostrzeżeń ekspertów przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które czekają świat w najbliższym czasie. Szczegóły o 17.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Trochę się niebo zachmurzyło, ale spokojnie, 24 stopnie i na razie bez żadnych opadów. Wiatr z południowego zachodu wieje teraz słabo, 6 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
6: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
5: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 17:00.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

0: Tylko ja.
1: Teraz konkurs.
2: A tak przy sobocie mam dla Was propozycję kinową. Jeżeli macie ochotę wyskoczyć do Kina Centrum, to bardzo proszę. Dzisiaj można jak najbardziej, ale nie tylko dzisiaj, bo podwójna wejściówka, którą mam dla Was, będzie obowiązywała na pewno nieco dłużej. Ta tradycyjna, czyli na dużą salę, a dzisiaj przypominam w kinie Zawodowce o 18.10 z Jackiem Gyllenhaalem i Henry Cavillem. To film akcji. No i Podziemny krąg o 20.00. Powrót do premiery po 25 latach. Możecie dzwonić już teraz. Numer telefonu znacie, przypominam, 88 400 164.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
3: Reklama.

0: To kawałek Silent Running Megan Mechanics, a ja mam za sobą już Wojtka. Halo, dzień dobry Wojtku.
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: Skąd dzwonisz?
1: Z Koźminka.
0: Z Koźminka, co tam w Koźminku o tej porze? Fajnego?
1: Na wesele do Łukasza i Wiktorii.
0: Wesele Łukasza i Wiktorii, no to z pozdrowieniami,
1: tak,
0: wszystkiego najlepsze.
1: Życzenia dla nich, tak.
0: Ola się trafi. To ty miałeś czas, żeby na weselu słuchać radia i zadzwonić do mnie na konkurs.
1: Po drodze jak się jedzie, to i na wszystko czas się znajdzie.
0: No dobrze Wojtku, no to tym bardziej gratulacje. Nie wiem, czy państwo młodzi słuchali radia w tym czasie, ale na pewno możesz i ode mnie serdecznie pozdrowić. Wojtku, to żebym ja cię nie zabierała czasu na to weselicho, które już pewnie zaraz albo już trwa, to tylko powiem ci, że mam dla ciebie podwójną wejściówkę do kina. Kogo zabierzesz?
1: Zabiorę żonę Aurelię.
0: Żona Aurelia, jakie ładne
1: ja
0: imię.
1: Grzeczna.
0: Jak będzie grzeczna. Oj, wiesz co, to nie, na tym weselu to wiesz, dobrze. To różnie z tą grzecznością bywa, nie?
1: Tak.
0: No dobrze, Wojtku, to jak się tam bawicie, to ja jeszcze raz życzę też udanej zabawy. Pozdrow ode mnie państwa młodych i oczywiście wejściówka wędruje do ciebie. Ty teraz jeszcze możesz pozdrawiać. Halo. Powtórz.
1: Wszystkich znajomych, Kajtka, Chickena. Mamy syna Antka i całe Radio Centrum.
0: Dziękujemy bardzo. Wojtek, baw się dobrze. Pozdrawiam. Pa, pa.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Za nami niesamowite sportowe emocje, niesamowity mecz i oczywiście pojawiają się różne słowa. Mam nadzieję, że będą tylko i wyłącznie gratulacje i słowa zachwytu i że wśród słuchaczy Radia Centrum nie ma żadnych tak zwanych, ładnie to nazywają, hejterów, bo to nie było przegrane, to absolutnie nie był przegrany finał. To była dziewczyna, której nikt nie typował. Nie wiem, czy wy sobie w ogóle zdajecie sprawę, bo są też osoby, które oglądały tylko dzisiaj, a nie bardzo mają pojęcia o tym, co działo się do tej pory, więc warto jest wysłuchać także ekspertów. Maja Chwalińska przegrała finał Roland Garros z Mirą Andrejewą 3-6, 2-6. Oczywiście będą statystyki i tak dalej, ale pamiętajcie, że Maja przyjechała nie jako faworytka, nie była na okładkach, nie była wśród tych nazwisk, które były typowane w walce o tytuł i zajmowała 114 miejsce i przeskoczyła naprawdę bardzo wysoko. No to jest taki sen, który najczęściej kończy się różnie, a tutaj przeszła wszystkie kwalifikacje. Mecz po meczu eliminowała kolejne zawodniczki, które były w rankingu wyżej, które miały większe często doświadczenie. No i jak mawiają specjaliści, dziewczyna, której miało tutaj nie być, stanęła twarzą w twarz naprawdę z rewelacyjną również przeciwniczką na jednym z największych turniejów świata. To jest sport w najczystszej formie i mamy naprawdę ogromne powody do dumy. Czasami chodzi właśnie o tego ducha sportu.
1: Hity ponad czasem.
0: No i właśnie coś, co kojarzy się też ze sportem, ten kawałek często wykorzystywany również specjalnie z dedykacją dla Mai. Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

Przypominam, jeżeli jeszcze nie zauważyliście albo nie usłyszeliście, że dziś, czyli 6 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Ale spokojnie, jeżeli coś tam wam przeszkodzi w świętowaniu dzisiaj właśnie, to jeszcze za miesiąc 6 lipca, można także 28 listopada świętować. Coś, co jest przyjemne niewątpliwie, coś, co redukuje stres i okazuje się, że ma sporo zdrowotnych korzyści, bo taki namiętny pocałunek angażuje aż 34 mięśnie twarzy i pozwala spalić kalorie. No to co, bierzemy się za tę przyjemną dietę. Powodzenia!

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich oczywiście wracamy do finału, do wicemistrzyni French Open, czyli do Maji Falińskiej. Szczegóły na sportowo już za moment, ale powiemy także o tym, że możecie sobie odwiedzić jeszcze do końca wakacji Liverpoolskie Muzeum Beatlesów. A dlaczego? Co tam rzadkiego obejrzycie? O tym w wiadomościach, które już o godzinie 18. Tymczasem jeszcze w hitach ponad czasem mam dla was coś po polsku. To oczywiście oddział zamknięty i party, tak, przy weekendzie. Idealny kawałek. Słowa znacie, można się powydzierać, można pośpiewać, choć nie wiem, co na to sąsiedzi.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: No cóż, jutro pogoda może się delikatnie popsuć. Co prawda od samego rana już będzie całkiem przyjemnie, bo w okolicach 15 stopni, ale także rano może trochę popadać w godzinach południowych, popołudniowych i tak na przemian. Trochę słońca, trochę deszczu, temperatura maksymalna w okolicach 22 stopni. Od rana wiatr z południa będzie wiał słabo i od samego rana na barometrach także zobaczymy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Mimo porażki ogromna duma. Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premiera napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6-2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
6: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
7: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
6: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
5: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: No i to jest właśnie ta gitara. To jest właśnie ten solowy album gitarzysty Gary'ego Moore'a z 1997 roku, nagrany z towarzystwem wielu znanych muzyków, i ten kawałek, który teraz słyszycie, to Still Got the Blues, który jest też śpiewany przez innych. Co teraz? Zostajemy w latach 90. Sam początek, 1990 rok. Już teraz kobieta. Show Me Heaven. Kawałek, który też doskonale znacie, nie tylko z anteny Radia Centrum. Maria McKee.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

Sobota sobotnia, no może już nie popołudnie, bo wieczór, bo już niewiele zostało do godziny 19, więc czas na niedzielę, w niedzielę wiadomo, w większości polskich domów rosół. No i wyobraźcie sobie, że zwyczaj przygotowywania i podawania rosołu właśnie może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a to ze sprawą inicjatywy Muzeum Pałacu w Wilanowie, które rozpoczęło projekt Tradycja Rosołu w Polsce, którego celem jest wpisanie tej potrawy właśnie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na profilu facebookowym muzeum opublikowano wpis, który informuje o akcji, no i podkreśla, że rosół to coś więcej niż zupa. To smak domu, rodzinnych spotkań, polskiej tradycji i dołączono oczywiście także cały proces przygotowywania potrawy, więc jak przed niedzielnym gotowaniem rosołu albo jeszcze dzisiejszym na jutro, no nie wiem, nie znam się, możecie się zainspirować, jeżeli macie ochotę. Także na stronie przeróżne ciekawostki związane z tym daniem i inicjacje różnych wydarzeń, organizatorzy zaznaczają, że w projekcie nie chodzi tylko o sam rosół, ale właśnie jego znaczenie jako symbolu polskiej tradycji. No fajnie, tak wiecie, Ukraina ma swój barszcz, Litwa ma swój chłodnik, jest haitańska zupa jomu, czy tajska tom yong kung i tak dalej, więc rosół niech będzie polski z polską tradycją. No to smacznego dla tych z was, którzy sięgają po rosół właśnie przy niedzieli i którzy już gotują, bo są tacy, którzy zabierają się za pracę już dzień wcześniej.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

13 minut pozostało do godziny 19, właśnie 6.06, ale 1961 rodzi się Tomaraja, amerykański muzyk, członek zespołu Slayer. I dzisiaj właśnie mamy Dzień Slayera. Obok dnia jojo i tego dnia, w którym można się bez pardonu całować. A propos pocałunków, od razu przypomnę wam, jak wygląda sytuacja w niedzielę, jeżeli chodzi o święta. Co byście byli już przygotowani i żeby was nic absolutnie nie zaskoczyło, to bardzo proszę. Niedzielę obchodzimy, tak z całowania przeskakujemy do grubszych tematów. Jutro mamy święto pod tytułem Dzień Seksu i tak jest napisane w kalendarzu. Ja sobie niczego nie wymyśliłam. Jakby ktoś jeszcze szukał innych tematów, to Dzień Chemika też przypada na jutro. A przy poniedziałku wszystkiego najlepszego będziemy życzyć wszelkim informatykom, bo także ich święto. Będziemy wam oczywiście jeszcze przypominać o tym, co można świętować, kiedy, w jaki sposób, to już zostawiamy wam. Więc na razie ja tylko daję znać o tych najbliższych dniach. Już teraz Silly Crazy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro trochę nam się w tej pogodzie pozmienia, bo pojawi się większe zachmurzenie i także lekki deszcz. To opad deszczu cały czas potrzebne, pamiętajcie o tym. Jutro cały czas powyżej 20 kresek, bo w okolicach 23 maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Od samego rana już temperatura też będzie przyjemna i wiatr z południowego zachodu, który będzie wiał słabo. Od rana na barometrach zobaczymy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
5: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
4: Zapewniają kibice. Marcin Krzemiński. Nieważna porażka, ważny całokształt. Zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Mirze Andrijewej 3-6, 6-2.
5: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
6: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
4: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczną areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
7: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
8: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze.
4: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Hity. Ponadczasem.
3: 3 minuty po godzinie 19 wracamy do tych hitów, a w nich mamy kawałek Solid, Ashford i Simpson.
9: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: from Kathmandu.
1: Co tu się zadziało w tym kawałku, pamiętacie? To lata 90. 1994 rok i grupa Rednecks prosto ze Szwecji, aczkolwiek oni w tym kawałku to bardziej jak nie ze Szwecji, a gdzieś z jakiegoś rancha, bo przecież ten teledysk też tak właśnie wyglądał. Po Rednecks też czasami sięgamy, a już teraz mam dla was coś po polsku. To czwarty studyjny album Marka Bilińskiego, 1987 rok. Takie fajne, stare czasy i kawałek też fajny. Być może część z was kojarzy Ucieczka do tropiku.
2: Hity ponad czasem.

0: Na Praszakie Bajlandy. No takie bajlandy przy weekendzie może być, zwłaszcza, że to długi weekend dla tych, którzy wzięli sobie trochę więcej wolnego, więc jak będziecie z tego bajlando wracać, to zwróćcie uwagę na to, żeby jednak na promilach, absolutnie procentach, promilach nie jechać, wydmuchać to, co trzeba i ostrożnie. A jeżeli coś jest, no to wiadomo, piłeś, nie jedź. Prosta zasada, mam nadzieję, że wszyscy ją pamiętacie. A tak, jeszcze życzę Wam świętowania.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

The Pretenders, przepraszam bardzo, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Taka radość w tym kawałku, że aż się udziela. Ja myślę, że pełną radości również u Sary James, która uwagę dostała, jak sama pisze, najlepszy prezent urodzinowy na świecie. Otóż dostała swojego własnego krasnala we Wrocławiu. Możecie go szukać, jeżeli lubicie szukać krasnali we Wrocławiu, przy Teatrze Muzycznym Capitol. I tam jest ten śpiewający, rozśpiewany krasnal, specjalnie stworzony dla Sary James właśnie. No to gratulacje. Któż by nie chciał mieć swojego krasnala? Za chwilę wiadomości o 20:00. Tam nie o krasnalach, coś innego się znajdzie. Skoro 20:00 się zbliża, ja Wam dziękuję za dziś. Karolina Romkę. Do usłyszenia. Cześć, pa!

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
4: Jutro nieco więcej deszczu w południowej Wielkopolsce. Maksymalnie zobaczymy 23 stopnie, już od samego rana będzie 18, więc całkiem nieźle. Wiatr z południa będzie wiał słabo, od rana 13 km na godzinę, niewiele przyspieszy, a na barometrach 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
5: Właśnie minęła
4: 20.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
6: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
6: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Mason, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Maji Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd polskiej piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.